jestem jak Borec Warzone. Krążę na okrągło, jestem jak Borec Warzone. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

0: wciąż, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: SK2, Warszawa.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Ja ubieram krótkie spodenki, jak jest więcej niż 10 stopni z rana. To taką zasadę sobie przyjąłem.
6: No spoko.
5: Bo potem może być fajnie. Ale dzisiaj... dobra, temperaturowo okej. 19 najcieplej.
6: Ja się dziwię, jak ktoś mówi, że ubiera spodenki.
5: Dobrze, zakładam. Dobrze, dobrze. Przepraszam wszystkich Polaków za błąd mój, ten, ortograficzny w mowie.
6: Czy twoje spodenki zakładają też sweter? Ubierają
5: tak, moje
6: sweter?
5: Spodenki zakładają kokardkę jeszcze na siebie.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje. To postrzelaninie w największym meczecie w San Diego w USA. Wśród ofiar jest m.in. ochroniarz meczetu oraz dwaj domniemani napastnicy. Policja przekazała, że sprawcy mieli 17 i 19 lat. Ich ciała znaleziono w aucie kilka ulic dalej. Śledczy podejrzewają samobójstwo. Funkcjonariusze badają, czy był to atak na tle nienawiści. Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce do wyjaśnienia. Między innymi o tym w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MONU. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje, a według nieoficjalnych informacji może być częścią planu ograniczenia obecności wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
9: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
8: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
10: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
8: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
7: Jak co roku w maju na naszych samochodach i parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to, choć coroczne, często wywołuje spekulacje na temat jego pochodzenia.
11: I jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
7: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
7: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Prawie 3 minuty po 6:00, to jest wtorek.
6: To jest,
5: to jest wtorek.
6: Jest afera, wyobraźcie
5: już
6: sobie.
5: Już od razu samego rana.
6: Od samego rana jest afera. Spotkałem...
5: Nie zjadłeś nic.
6: Naszego kolegę... Nie, jestem po 2 śniadaniach już. Spotkałem naszego kolegę Pawła w kuchni.
5: I nie zjadł nic.
6: Ktoś mu mleko zajumał.
5: O, to nie ja.
6: No nie, ja, nie jakaś nie, krowa nie, musiała nie. wejść i po prostu sobie to.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Ale krowa daje, nie zabiera.
6: A kto daje i nie zabiera, ten się wiecie, gdzie się pnie.

0: wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie rozumiesz?
1: Nie
0: rozumiesz?
1: Nie. Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Co? No, bo zawsze się wspomina. No tak jak się wspomina, na przykład dzisiaj się wspomina Iwonę, Iwa i Urbana, bo mają imieniny, tak? A, to ich tak. Się wspomina. Tak samo wspomina się dzisiaj 19 maja.
1: Mimo, że ten maj jeszcze przed nami.
0: Maj przed nami. Jak go spotkacie na swojej drodze tego maja, no to uważajcie, bo to jest dziwna

0: zachodnia kultura z oceanu.
1: Tak, budowali piramidy i to takie, wiecie, strome.
0: No, takie ze schodkami, nie, że takie płaskie.
1: Ciężko było się tam dostać i to bez windy było. Więc dobrze,
0: posłuchajcie. Witaj maj, 19 maj, dla Polaków błogi raj. Tak będzie też dzisiaj z Wajdą Jarząbkiem, miejmy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy się was zapytać, bo zawsze o coś z rana pytamy, więc podajemy numer telefonu 726-826-826 i chcieliśmy się zapytać, czy coś u was pojawiło się dobrego.
1: A to jest dobra okazja ku temu, bo dzisiaj też, nie wiem, chodzi o nasze dzień dobrych uczynków,
0: na
1: prawda?
0: Przykład.
1: Więc może ktoś wam dobry uczynek zrobił. Albo na przykład...
0: A może komuś czynsz spadł? Wszystkim rośnie,
1: wam
0: wszystkim rośnie, a wam spadło może no. I chcecie się pochwalić i to jest dobre.
1: Buty sobie nowe kupiliście.
0: Może podwyżkę ktoś dostał.
1: Albo na przykład, nie wiem, ktoś komuś zafundował podróż w kosmos, nie?
0: Albo wczoraj przyszliście do domu, a tam błysk. Zawsze jest syf, a wczoraj był błysk.
1: Oj, marzę o tym. To nie ja.
0: I chcecie się pochwalić, bo to dobre jest.
1: No, dlatego ja nie zadzwonię, ale czekam na telefon. No od was 726 826 826 albo Messenger. Co dobrego u was?

0: Dobre rzeczy na antenie Radia SK2, przynajmniej od nas, bo tak wypada. 17 minut po godzinie 6. Co dobrego u was, moi drodzy, 726-826-826. Telefony są do waszej dyspozycji, messengery są do waszej dyspozycji. Chwalcie się, bo chcemy temu radość z bycia dobrym i z tych dobroci, które na was spływają ze wszechświata. Chcemy nieść dalej w świat.
1: Czekamy na telefony. Dzielić się z innymi. Jest. Znamy Jacek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, co dobrego u ciebie?
2: No, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są urodziny mojego syna Mikołaja, 15, a że 15 to szczególne, więc życzę mu wszystkiego najlepszego i to jest naprawdę cudowna chwila.
1: No dobra, dlaczego 15 takie szczególne? Zazwyczaj 18 jest szczególna, albo okrągłe urodziny, 10, 20, 30.
2: Bo pamiętam swoje 15, to były bardzo ostre.
1: Ostre, powiadasz. A pod jakim kątem, powiedz, ostre?
2: To są ten taki, że wróciłem pierwszy raz za późno do domu.
1: Okej, okay. A ty teraz synowi pozwolisz na to, żeby wrócił późno do domu?
2: Tak? Jestem wyrozumiały.
1: Dobrze, postępowy ojciec, to się liczy. Jacku, dziękujemy ślicznie, serdecznie pozdrawiamy. 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. Twój syn, hej! No, dziękujemy.
0: I zobacz, ile dobroci jest już.
1: Jest.
0: W pierwszym telefonie ile dobroci, prawda?
1: Już.
0: Ojciec taki dobry, że pozwala synowi szlajać się do 22. A może i 22.15?
1: A może i później. Ale ojciec z 15-latkiem jest... to, że ojciec ma jakby tylko problem z 15-latkiem. Jak masz 15-latkę, to musisz pilnować całego osiedla.
0: Tak.

0: Każdy ciała ruch, każdy łyk wypitej kawy, każdy krok do toalety. To jest właśnie poranek w pigułce. 26 minut po 6. Grupa Perfekt w Radiu SK2. My przeglądamy gazety, dużo się dzieje, przenosimy się do pięknego, malowniczego Radomia.
1: Tak, uwaga, że uważajcie na ruchy ciała, bo jeden zły ruch może zniszczyć wam misterny plan. Paluszek się omsknie i ups. Agnieszka Stolarczyk z PSL-u, radna z Radomia, poprosiła ostatnio marszałka województwa Mazowsza Adama Struzika, żeby wziął pod uwagę jej męża, mechanika samochodowego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pisze dzisiejszy Super Express. I wyobraźcie sobie, pani radna z PSL-u napisała do pana marszałka list. No, panie marszałku, niech pan weźmie mojego męża.
0: Chciała załatwić chłopu posadę,
1: niech,
0: tak?
1: Niech on wejdzie do tej rady. I kurczę pieczone, miała mu tą wiadomość wysłać prywatnie, omsknął jej się paluszek i opublikowała ją publicznie na swojej ścianie na tam Facebooku czy na czymś tam. I wszyscy zobaczyli, jak się załatwia posadki, no proszę bardzo.
0: Nie, no, ale to...

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
12: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy. Zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
11: Całodniowy?
12: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
11: Szczegóły na galeriamociny.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: 19. Taka szczęśliwa liczba na dziś w postaci stopni.
18: Jedynki i dziewiątki.
17: Stopni na termometrze. W Celsjuszach oczywiście. Nie mylić z Fahrenheitem i innym Kelvinem.
18: Ja chciałem powiedzieć, że jakbyście się tak bliżej przyjrzeli dziewiątce, to ona ma taki uśmiech na dole. To jest takie, taki, widzisz, taki haczyk na dole. Tak. Tak. Bo szóstka już jest smutna.
17: A jedynka stoi prosto.
18: Cały czas.
17: Tak, tak.
18: I stać ma.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Minęła 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Reuters podaje, że były minister sprawiedliwości dostał wizę do USA dzięki decyzji wiceszefa amerykańskiej dyplomacji Christophera Lenda. Dokument miał być wydany jeszcze przed zmianą rządu na Węgrzech. Więcej o tym już za pół godziny w newsach Eski 2. Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Prezydent USA przekazał, że ostrzał miał rozpocząć się dzisiaj. Jak dodał, zmiana decyzji wynika z prośby przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem, Stany Zjednoczone są gotowe do ataku. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się

0: odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
1: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
0: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jak to gdzie jest nasz La La Land?
1: No gdzie
0: dla,
1: jest?
0: Dla szczęśliwców jeszcze w łóżku o tej porze najprawdopodobniej. 6.39? Nie, 6.40 w tym momencie, o tak.
1: 726-826-826 to jest numer telefonu do nas, z którego korzystacie. I właśnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy telefon spod kołdry. Halo, halo.
2: Chciałam powiedzieć, że słucham od bardzo długo wasze radio i uwielbiam je do 100.

0: Ale swoją drogą nie mówiłeś, że twoja mama ma taki młody głos. Dzięki, dzięki mamo, ja ząbka.
1: Myślisz, że ona śpi do tej pory? Nie, leż na nogach. 7268268.
0: No taka wazelinka delikatna, to musiała być twoja mama, no.
1: Messenger też do waszej dyspozycji. Co dobrego wam się przydarzyło? Pochwalcie się, tak. Bo to dobry dzień jest.
0: No, tutaj dobre słowa dla nas, miłe, ładne, prawda? Takie na jak spod kołdry jeszcze.
1: Cicho.
0: Spod kołdry.
1: Cicho.
0: Ale tak, że spod kołdry?
1: Cicho. Bo obudzisz.
0: Dobrze, dobrze. Ale tutaj 6:41.

0: No ciekawy wyrok sądu w Niemczech. Takie rzeczy, no może to zacznie być coraz bardziej popularne, znaczy, i ludzie będą się o to sądzić.
1: Powiem ci szczerze, no z wakacji im się zwróciły. O, w ten sposób.
0: No nie do końca, ale w dużej części. Tak. Dużej części. Już wam mówimy, o co chodzi.
1: Niemieccy turyści otrzymali prawie 1000 euro odszkodowania od sądu w Hanowerze po tym, jak nie mogli zająć leżaków przy basenie hotelowym na jednej z greckich wysp, dokładnie na Kosie, z powodu ich tak zwanej, wiecie, tak w cudzysłowie, rezerwacji przez innych gości. Bo zawsze jest w tych hotelach tak, że inni goście idą z samego rana albo jeszcze wieczorem, kładą sobie ręczniki na tych, na tych leżakach, prawda? I że niby zarezerwowane.
0: Że rezerwacja moje, i teraz za to wyroki sądu są.
1: I Niemcy pojechali, wychodzą rano, chcą się poopalać przy basenie, a tu wszędzie ręczniki porozwalane i wszystkie fotele zarezerwowane. To poszli do sądu i ugrali, proszę bardzo.
0: Jak to się przyjmie na całym świecie, to strach pomyśleć, co będzie u nas. Bo co to taki ręcznik jest metr na pół metra, nie?
1: No.
0: Gdyby przyjechał nad polskie morze i poszedł na plażę o 6 rano, to dopiero by się przekonał, co to znaczy prawdziwa rezerwacja.

0: Dzień gorącego lata, big day, 3 minuty zostały do 7, za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK 2.
1: Będzie o ministrze Ziobrze, dzisiaj piszą o tym gazety. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, 56 lat, podejrzewa, że Adam Bielan, 52 lata, Jacek Kurski, 60 lat, mają coś wspólnego z wyjazdem Zbigniewa Ziobry, 56 lat.
0: Ewidentnie brzmi jak kolejny odcinek telenoweli.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Masz Alexa.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie.

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: No niby ma być bardzo ciepło dzisiaj, bo 20 stopni to jest bardzo ciepło, umówmy się, ale jakoś tak tego za oknem nie widać, że
3: i takie
2: to tak,
3: mamy
2: tak
3: życie
2: jest.
3: Jak z bajki dzisiaj, prawda? Taka nibylandia nam się zrobiła troszkę.
2: No właśnie niby. No.
3: Niby ma być, ale na razie nie ma. 20 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach, jutro będzie za to dużo, dużo, dużo więcej słońca i pod tak 25 stopni nawet na termometrach, ale to dopiero jutro. Więc ten dzisiejszy dzień trzeba po prostu jak grypę przejść i zapomnieć.
2: Nie, 20 to nie trzeba.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Minęła siódma, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek szczegóły w sprawie pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Informacje podaje agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Lenda. Źródła agencji twierdzą, że uznał on, iż Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie rozmówcy Reutersa podkreślają, że nie ma informacji o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
4: A śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie w Lubinie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają teraz m.in. czy ofiary były trzeźwe w momencie zdarzenia, a do strzelaniny doszło w nocy z 12 na 13 maja.
6: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
4: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie w Lubinie ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
4: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
1: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
4: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 4,5 minuty po siódmej. Witamy sąsiadka. Was bardzo serdecznie. Co sąsiadka?
3: Moja sąsiadka.
2: Twoja.
3: Tak, wystawiła ostatnio torbę z pieniędzmi przed drzwi.
2: Jak z pieniędzmi?
3: No, butelki. Wystawiła. Tak się zastanawiałem, czy
2: co,
3: nie schylić.
2: Co?
3: No.
2: I co?
3: No nic, nie wziąłem. No. No, nie będę się schylał po drobne.
2: No. Ale słuchajcie, bo to jest system kaucyjny. No, wiem. No. Wiecie, co jest najlepsze w systemie kaucyjnym?
3: Co
2: ty masz
3: sztukę
2: dzieci, powinieneś tak wiedzieć.
3: Jest.
2: Dzieciom można teraz wypłacać kieszonkowe w butelkach.

0: nie chcę.
1: Petów nie chcesz, nie, nie, nie. Pety dla dzieci, to nasze hasło. Dobre, nie?
2: Ładne, ładne. Pety dla dzieci.
1: Tak, witamy bardzo serdecznie dorosłych i dzieci. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wajda i Jarząbek, to my i oni my.
0: Bardzo proszę rządu, żeby tego nie spalił pomysłu oczywiście.
1: Pięć pośród moich.

0: Bam, babam, bam, to z moc najlepszych polskich hitów, że są baba, babam z tej, babam z tamtej i tutaj przygra jakieś pianinko, tu gitarka, rimpu pimpum i jeszcze rozumiesz, co śpiewają.
1: Vito Bambino i Zalia Decyzje, to już za nami. Kolega Wajda mówi, że pewnie nie ma, pewnie ich nie ma, a ja mówię, że jest, że są, że byli i że będą. Są na 12. miejscu naszej polskiej gorącej 20.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Vito Bambino i Zalia, jeżeli wam się podobał ten kawałeczek, to zapraszamy na sk2.pl. Można zagłosować, dlatego że dzisiaj jest wtorek, więc coraz mniej czasu na to jest. W piątek kolejne notowanie.
0: Nie, to jeszcze troszkę.
1: No ale coraz mniej. Przecież nie powiedziałem, że mało, tylko że coraz mniej.
0: Że coraz mniej. No to
1: jest, słuchaj, wiesz,
0: powiedziałeś prawdę.
1: No powiedział, oczywiście,
0: powiedziałeś,
1: że tak.
0: Prawdę. Zdarza ci się czasem. SK2.pl, zakładka. Gorąca Polska 20.
1: A ja zrobię teraz taki myk, nie robię tego za często. Zagłosuję sobie na propozycję, ale nie powiem, którą. Proszę bardzo. O, ta propozycja dostaje ode mnie plusika.
0: Zerknijcie sobie, bo tam pojawiają się takie nówki sztuki, zazwyczaj w propozycjach.
1: Nieśmigane, no.
0: No, bo żeby się osłuchały, ludzie może jeszcze nie znają, dlatego są w propozycjach. My też czasami gdzieś tam podczas listy gramy wam te propozycje, więc zapraszamy już teraz na piątek na 18. Kto nawet nie chce zagłosować, może się skusi, żeby posłuchać tych najlepszych gorących polskich utworów w piątek po 18. Tyle mam do powiedzenia, taki apel do wszystkich.
1: Gramy teraz najlepsze polskie hity, jak powiedziałeś, bo tylko takie wam serwujemy.
0: Teraz coś sprzed lat.
2: SK2.
3: To ja, typ niepokorny.
0: I jeszcze Wajda i Jarząbek.
1: Dzień dobry.
0: Do tego macie w zestawie. 13 po 7.

0: wszystkie Heleny niech czują się pozdrowione w tym momencie, bo taki tytuł właśnie tego utworu od Igo. 19 minut po 7. Sezon letni się powoli rozkręca i w Krakowie na przykład już trwają przygotowania, bo 1 czerwca w Krakowie rusza tramwaj wodny. Są to rejsy po Wiśle obsługiwane przez jednostki pływające, które mogą pomieścić do 12 pasażerów. Nawet rower sobie można tym przewieźć.
1: No i jak ktoś chce się dostać na taką tratwę, to jednak będzie musiał sięgnąć do kieszeni, bo uwaga, trasa Kraków-Tyniec, bilet w jedną stronę 140 zł. No powiem szczerze, po

0: płynęli z tymi cenami w Krakowie?
1: Słuchajcie, bo tramwaj wodny wbrew nazwie nie jest na prąd.
0: A na co?
1: Na benzynkę, tak? Czy tam na inną ropę. I jego też obejmuje strefa czystego transportu. Po prostu. 140 zł. Płacisz za to, żeby móc bezkarnie pokopcić dieselkiem wzdłuż Wisły w Krakowie.
2: SK2. SK2.

Znowu musimy to zaśpiewać? Tora, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Hej, Juri, niech żyje nam. Juri kończy 30 lat. Juri to jest najstarszy mrówka.

0: kojat na świecie. On znajduje się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i no, będzie miał urodziny.
1: Proszę
0: 30
1: bardzo.
0: Lat dla mrówkojada.
1: I to jest właśnie dobra koncepcja, moi drodzy. Taki mrówkojad wiele nie potrzebuje. On nie potrzebuje prezentów, on nie potrzebuje konsoli do gier, on nie potrzebuje komputera. Jemu wystarczy, jak on widzi, jak ci pracownicy zoo, przygotowując dla niego imprezę urodzinową, uwijają się jak mróweczki.
0: I przy tym się oblizuje. SK2. Może się zakocha.

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: 20, to już ustalone, 20 stopni dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia. To się chyba już nie zmieni.

0: początku było 19, ale teraz najświeższe prognozy mówią o tym, że będzie 20 najcieplej.
1: No i proszę bardzo, cieszą się komornicy, bo mamy długi korek na S8-ce, na moście Grotę, już prawie 6 kilometrów.
0: Kto wie, może komornicy też w tym korku stoją.
1: No, na pewno tam stoją, no, no bo jak długi, to muszą być komornicy.
0: Pozdrawiamy przecież komorników w korkach.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minęła 7.30. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2.

0: alerty pierwszego stopnia obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają do 30 mm deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkusza, które trafiły do internetu w trakcie egzaminu. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu matury. Sprawa jest teraz wyjaśniana. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali ostatni domowy mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
1: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
0: A podobny scenariusz może czekać także Lechię Gdańsk. Biało-zieloni nadal są w strefie spadkowej, a przed nimi spotkanie właśnie z Termaliką.

0: Bądźcie jak ster, jak biały żołnierz i noście spodnie. A to przesłanie na siódmą, 38. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity.
1: A przepraszam, czy można spodenki również? Czy to muszą być spodnie?
0: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
1: Dobrze, okej. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
0: O 7.39.
1: W białych spodenkach.
0: Tak,
1: tak. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci oszuści, hakierzy i tak dalej mają kolejny powód, żeby nas obrobić.
0: Patrzą na nasze selfie.
1: No naprawdę.
0: Robimy sobie selfie, dajmy na to, jesteśmy gdziekolwiek. Robimy i wrzucamy w internet to selfie. Na selfie czasami pokazujemy palcem V. Palcami. Tak. Wskazującym i środkowym tak, pokazujemy V.
1: Kiedyś na Solidarność robiła Wiktorię taką,
0: czyli
1: prawda?
0: Pokój.
1: No, pokój.
0: Pokój czy tam Wiktoria. Tak. Pokazujemy V i oni, ci hakierzy, przybliżają sobie te zdjęcia naszych palców, żeby odczytać linie papilarne. Później skanują i potrafią cuda zrobić tymi liniami papilarnymi.
1: No mają naszymi. Wasze odciski palców po prostu z waszego selfiaka, no tak więc
0: to do banku dostęp, a to do tego, a to do tamtego. Uwaga na znak PiS, jak pokazujecie, czy tam Wiktorii, znak pokoju Wiktorii. Robisz sobie selfie z takim V, nie? Z takim znakiem pokoju, to nim wrócisz do domu, pokój właśnie masz obrobiony.
1: Tak, tak. Ja na wszelki wypadek, ja już opatentowałem pewien sposób, bo ja na przykład na wszelki wypadek będę teraz hakerom pokazywał tylko jeden palec, ten bliżej środka i odwrócony tyłem. SK2

0: A my nie.
1: Nie, mamy trochę tego i nie możemy tego sprzedać, wyobraź sobie.
0: No, możemy tylko... A, o czym mówisz?
1: O kartoflach.
0: A, dobra, bo myślałem, że...
1: Czyli ziemniakach.
0: Zmierzasz do naszych polskich utworów, które rozdajemy totalnie za darmo
1: nie,
0: i cały czas.
1: Zmierzam do naszych polskich
0: ziemniaków.
1: Ale ty
0: masz dużo ziemniaków?
1: Nie, posłuchajcie, ogólnie w Polsce jest za dużo ziemniaków. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, żeby zachęcić Polaków do kupowania rodzimych naszych ziemniaczków. Okazuje się, że za dużo zebraliśmy, prawda, a ludzie po prostu mają...
0: W sensie, żeby się nie zmarnowało nic.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Jak typowy ojciec Polak dojada po wszystkim. Coś w tym stylu,
1: coś
0: tak?
1: w tym stylu. No po prostu mamy 7 milionów ton ziemniaków, prawda? Podczas gdy roczne spożycie wynosi maksymalnie 6 milionów ton. Czyli milion ton się gdzieś tam leży. No.
0: Czyli trzeba jeść polskie ziemniaki, bo się zepsują.
1: Nie będzie po frytkach, no. SK2.

0: też wam bardzo dużo dobrego życzymy.
1: I szukamy mądrych ludzi.
0: Najmądrzejszych z najmądrzejszych.
1: A wy wszyscy jesteście mądrzejsi, tylko że są tylko dwa miejsca w naszej zabawie.
0: Więc niestety. Wszyscy mądrzy dzisiaj się zgłaszają i którzy chcą się sprawdzić w naszej kultowej zabawie Państwa Miasta. SMS-owo 726-826-826 na Messengerze też można się zgłosić, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
2: SK2.
0: Oczywiście przyjmujemy same niemądre.
1: Oczywiście,
0: odpowiedzi.
1: Że tak. No to nie.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: 20 i pochmurno. Pochmurnie? Czy pochmurno
12: znaczy nie, się 20 mówi? Jak będzie, to będzie posłonecznie. A jak teraz jest 11, to teraz jest pochmurno. Pochmurnie? Pochmurno?
11: No właśnie, to jest ciekawe. Pochmurnie. Są chmury.
12: Tak.
11: Są, można z tego wybrnąć zawsze.
12: Ale później ich nie będzie, więc nie będzie problemu z tym, żeby mówić o chmury.
11: A jutro chmur nie będzie, też można z tego wybrnąć i jutro 22 na plusie.
12: I w czwartek też się zapowiada całkiem ładne. No ładne dni
11: przed nami. Pewnie piątek też.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Dwie osoby nie żyją, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w Chrząstowie, w powiecie człuchowskim. Droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
14: Służby stwierdziły zgon dwóch osób podróżujących samochodem osobowym. Był to mężczyzna i kobieta w wieku około 40 kilku lat. Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
13: Mówi nam Dariusz Dwulit ze

0: Zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec miał zostać uderzony w głowę. Teraz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
1: Usłyszeli zarzuty, zostali przesłuchani i skierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie.
0: Mówi Jolanta Rzepko, prokurator rejonowa w Kętrzynie. Nie wiadomo, czy mężczyźni przyznali się do zarzutów. Dziś mają pojawić się kolejne informacje w tej sprawie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Na jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie pojawi się wielkoformatowy mural z bohaterkami Powstania Warszawskiego. Autorką projektu jest uczennica Zuzia Ćmielewska.
2: Bardzo lubię malować właśnie portrety.
0: Mural pojawi się już w czerwcu na ścianie szkoły jedynki.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: SK2 Sport.
0: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lubin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Zastal o krok od półfinału. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz już jutro. Z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 8:30.
7: To jest ten dzień. To już dzisiaj, moi drodzy. To już dzisiaj. Gołębie świętują.
6: Ale jakie one mają święto? To jest najważniejsze święto w roku dla gołębi.
7: To jest tak, jakbyście połączyli Wielkanoc i Boże Narodzenie w jedno.
6: To jest ogromne wydarzenie dla nich.
7: To jest dzień mycia samochodów dzisiaj.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
6: I w to święto to nie gołębie dostają prezenty, tylko one je roznoszą.
7: Dostają prezenty, tak. Przygotujcie się na paczuszkę na samochodzie dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 w Radiu SK 2 też to, co się dzieje, to, co jest na trendzie, to, co jest na bieżąco. Papież jest na bieżąco.
1: O, papież jest zawsze na bieżąco, oczywiście, że tak. I on teraz wszedł w nowy trend. Okazuje się, że papież Leon XIV
0: wykonał trend z TikToka.
1: Z TikToka.
0: Poczekajcie, posłuchajcie. Dzieci poprosiły i się udało. Poczekajcie, jeszcze raz, może mi się uda z tego całego wyciąć samo to, co papież mówi. Słychać. 6-7. Powtórzył.
1: Dzieci poprosiły, żeby zrobił ten gest taki, ten 6-7. No i papież powiedział okej, okay, nie
0: ma sprawy.
1: I to się
0: tak rękami jeszcze macha i na tym filmiku jest, jak papież tymi rękami też macha.
1: 6-7.
0: No
1: prawda?
0: Tylko, że my też już jesteśmy trochę starzy, papież pewnie trochę był zdziwiony, ale powtórzył po dzieciach, bo ja nie wiem na przykład, co to jest to 6-7 i czemu papież to pokazał.
1: Ja myślę, że papież trochę nie dosłyszał. To jest 6-7. Mu się wydawało, że nie mówią, papieżu, powiedz nam Sky Heaven.
2: SK2.
1: Coś takiego.
0: Po polsku niebo, dla niewtajemniczonych. No, to niebo i rękami dotykasz nieba, nie? No to by się zgadzało. 7:50, teraz już dżem, żeby było słodko na śniadanko, a za chwilę zagramy w Państwa Miasta.

0: Hanna albo Hania Kuzimowicz. Hania, bo jeszcze młoda, zdolna, utalentowana. Jeszcze na Hannę przyjdzie czas, prawda?
1: Ale młodzi, zdolni, utalentowani również za chwilę się pojawią na naszej antenie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Żeby nie było, nie pytaliśmy o wiek, po prostu wiemy.
0: Po głosie stwierdzamy, oczywiście, że młode, tak, zdolne, utalentowane dziewczyny dzisiaj w Państwach miastach.
1: I panowie.
0: I panowie. Znaczy no... Miałem na myśli młodzi, zdolni, utalentowani. Iza młoda i Oktawian młody, dzień dobry.
4: Cześć. Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Z czego ty się śmiesz i ryżysz?
1: Z ciebie.
0: No,
1: ty,

0: No, proszę nie rżeć, tylko proszę się skupić, bo tłumaczę zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, kręcimy, znaczy już mówiłem, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
1: Tak, wszystko jasne.
0: Iza?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, dobra, zaczynasz. Dobra. Dlatego też tak cię podpytałem, bo nie usłyszałem, czy jasne, czy niejasne.
3: Jak mam ci zakręcić, w prawość czy w lewość?
2: A jak wolisz?
3: A jak wolę, dobra, to ja wolę tak.
0: On woli w prawość,
3: bo jest bliżej.
0: Tak sobie wmawiaj. Druga litera alfabetu.
3: Druga litera, czyli to będzie A.
0: Nie, chyba... A to jest pierwsza.
3: I B.
0: Druga, czyli B. Druga litera alfabetu, litera B. 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
2: Belgia.
3: Miasto. Jak?
2: Bełchatów.
3: Znana postać.
2: Barbara Mostowiak.
3: Roślina.
2: Buławatek.
3: Kolor.
2: Błękitny.
3: Zawód.
2: Blacharz.
3: Samochód.
2: BMW.
3: Imię.
2: Barbara.
0: No to imię, tak
3: to
0: po czasie.
3: Chyba już po czasie.
0: No tak. Na pewno, a nie chyba. Po czasie to imię. Blacharz zaliczamy jako zawód?
3: Tak.
0: No dobra.
3: Blacharz czy blachara? Blacharz.
0: Zostaw blachary w spokoju. Chociaż może jakieś panie też naprawiają samochody pod kątem jakby blacharstwa. No, dobra, roślina jest, nie? Ten buławatek, bo ja to
3: buławatek,
0: zawsze mam...
3: Tak. Buławatek,
0: z tą rośliną mam problem. Tą Baśkę ci zaliczamy, Mostowiak. Nie, bo to w sumie jest znana postać. Fikcyjna, ale znana. Miasto było, państwo było.
3: Wszystko było.
0: No to 7
3: punktów.
0: 7, Iza.
2: Super, dzięki.
0: No, a miasto dlatego kazaliśmy ci powtórzyć, bo przerwało. Coś tak. Z zasięgiem.
2: Okay.
0: No, 7 punktów.

0: znana. Miasto było, państwo było.
1: Wszystko było.
0: No to 7 punktów. 7 i za.
2: Super, dzięki.
0: No, a miasto dlatego kazaliśmy ci powtórzyć, bo przerwało. Coś tak. Z zasięgiem.
2: Okay.
0: No, 7 punktów.

0: dobrze to koło teraz chodzi.
1: Nie wiem, że naprawiłeś, że się tak zamachnął, że ja po prostu ziewam.
0: Naprawiłeś i działa. I, litera I. I z kropeczką. I litera I, 20 sekund. Uwaga, Oktawianie, państwo.
2: Indie.
0: Miasto.
2: Iława.
0: Tytuł filmu.
2: I kto to mówi?
0: Imię.
2: Iwona.
0: Roślina.
2: Roślina. Irys.
0: Potrawa.
2: Potrawa. Indyk pieczony.
0: Zawód.
2: Informatyk.
0: Samochód. No i...
1: No i Iveco na przykład ja bym powiedział.
0: A no i dobrze byś powiedział. Ale Oktawian nie powiedział. Tytuł filmu był...
1: I kto to mówi,
0: to jest
1: bardzo
0: film?
1: Bardzo,
0: tak.
1: Bardzo lubiłem oglądać. 89 rok w ogóle. Świetny film o tym, jak tam dziecko chyba mówi o ludzkim głosem, a później pies.
0: No dobrze, no to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7!
1: Miałem przeczucie, że to się tak dzisiaj skończy.
0: Tak? Że będzie dogryweczka?
1: Tak.
0: No dobrze. No to Iza, gotowa na dogrywkę?
3: Oczywiście.
0: Oktawianie, gotowy na dogrywkę?
2: Tak.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że zakręcimy już teraz kołem. Wybierzemy literę. Po wylosowaniu litery Jarząbek powie kategorię. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
2: Tak.
0: Dobrze. Litera wylosowała się N, a kategoria to N jak nana, jeszcze powiem, nie M jak mama, tylko kolejna litera alfabetu, czyli litera N, ny. I teraz kategoria to...
1: Uwaga, kategoria to... Ale dzisiaj polecę. Religia.
0: Religia.
3: Iza,
0: słuchamy.
1: Iza pierwsza.
3: Ten naklęcznik.
1: Jeden.
0: Naklęcznik, powiedziała Iza. Naklęcznik.
1: Iza,
0: jest klęcznik, a naklęcznik.
1: No. Iza, gdzie idą dobre osoby?
0: No, na przykład do nie.
1: Nie?
0: Nie?
1: Nie?
3: Do nieba.
0: Nie, na przykład, ale naklęcznik Oktawian. Oktawian, błędem Izy zgarniasz prezent ważnej wartości 500.
2: Iza, dziękuję za grę.
0: A Iza, dziękujesz Oktawianowi też za grę?
3: Oczywiście.
0: Czy życzysz mu wszystkiego dobrego?
3: Bam się dobrze.
0: Dobrze,
2: dziękuję
0: Izunia,
2: bardzo.
0: Do ciebie.
2: Miłego dnia, Izunio.
0: Wzajemnie. Dzień, wszystkiego wzajemnie. Dobrego, piękne uprzejmości. Do Izy Nagrody Pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Albo się trochę przypiecze jeszcze i takie brązowiutkie się robi o grillu. Teraz będziemy mówić na 25 po 8, bo jest taki sondaż, kogo Polacy zaprosiliby na swojego grilla.
1: Kogo?
0: I okazuje się, że 21% respondentów zaprosiłoby Karola Nawrockiego, 16% respondentów zaprosiłoby Donalda Tuska, a aż 34% ankietowanych zadeklarowało, że żadnego polityka by nie zaprosiło.
1: O, i to widzisz, to są właśnie te osoby, których stać na swoją kiełbasę. Zwyczajną, podwawelską, jałowcową, a nie, że muszą liczyć na to, że ktoś im wyborczą przyniesie.

0: Autopromocja.
1: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
5: To

0: tylko już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
6: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
5: Całodniowy?
6: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
5: Szczegóły na galerii.

0: Emociny.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: 20 stopni, czy mówiliśmy już o tym dzisiaj?
7: Mówiliśmy o tym już dzisiaj, ale powiedzmy to jeszcze raz, ponieważ to jest dobra wiadomość.
6: 20 stopni!
7: Hurra!
6: Hurra!
7: Tyle będzie aż do tak mniej więcej 19-20. Noc dzisiaj nie pochmurna, tylko taka bardzo księżycowa, ale już chłodnie, bo tak 13-12.
6: Zawsze spoglądam, jaki księżyc, jaka faza. Sierp przybywający dzisiaj jest.
7: Tak?
6: Przybywaj sierpie! Sierpiu!
7: Księżyc ma fazę.
6: Sierpie, wycofuje się.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To po nocnej strzelaninie na południu Hiszpanii. Policja zatrzymała podejrzanego. Według ustaleń ofiary miały być spokrewnione ze sprawcą. Moda na lokalną żywność w Polsce. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej wybierają warzywa i owoce z krajowych upraw.
9: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
10: Staram się polskie. No myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
8: A najczęściej sięgamy po polskie pomidory, ogórki i jabłka. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za rekordową kwotę. Na aukcji w Christie's w Nowym Jorku dzieło osiągnęło cenę ponad 181 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot w historii rynku sztuki. Poprzednie najdroższe dzieło tego malarza sprzedano w 2021 roku za nieco ponad 61 milionów dolarów.

0: To jest czas na cofanie czasu. Dobrze powiedziałem?
1: Pam,
0: dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: No, słyszycie, to starsi znają ten dźwięk. Starsi znają, młodsi nie znają.
2: Tylko jak cofacie na przykład zegarki takie, wiecie, takie nieelektroniczne, takie z mechanizmem, no. Jak się cofa, to podobno się psują. Trzeba do przodu dawać.
0: Kącik odkurzający. Czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. 19 maja 2017 roku pisała Wirtualna Polska o tym, co teraz czytam. Uwaga! Rządowi politycy mają do dyspozycji 500 samochodów służbowych. Nie ma właściwie miesiąca, by nie doszło do wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Okazuje się, że politycy w rządzie Beaty Szydło mają do dyspozycji aż 505 samochodów służbowych.
2: A, to specjalne działanie, bo moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, rząd Beaty Szydło szykował się wtedy na jakąś, nie wiem, no, majówkę, może na jakiś większy biwak. A jak się ma 500 samochodów, to się nie zastanawiasz, gdzie na taki biwak pojechać, prawda? Możesz się rozbić tam, gdzie chcesz.
0: Ciekawe, czy ktoś jeszcze jeździ z Sejczętami. Czy one jeszcze jeżdżą, czy już wszystkie porozbijali? No.
2: Na biwakach.

0: Hon King East.
1: Hon nie, dziękuję.
0: King East.
1: Już dzisiaj jadłem.
2: Honking, nie, to żadna potrawa to jest. To jest nazwa największego dworca świata. O tym teraz czytamy, 12 minut do 9. Gigantyczna stacja kolejowa w Honking East, dobrze powiedziałem. Rok temu została otwarta w Chinach. Jest największym dworcem świata. Zajmuje powierzchnię 1 220 000 metrów kwadratowych. To odpowiada 150 boiskom piłkarskim, albo, tutaj specjaliści wyliczają, powierzchni dwóch Watykanów.
1: No proszę bardzo, taki nowoczesny dworzec, wszystko elektroniczne, z tego co tutaj widzę na tych zdjęciach. Watykany 2 się w dworcu zmieszczą, a proszę bardzo, nawet jednego biletu na papierze nie uświadczysz. Deska 2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach.

0: A mi się wydaje, że dobrze. Ja jestem innego troszeczkę zdania. Ładny utwór, ale czy wszystko źle?
1: Nie,
0: czy wszystko
1: dobrze.
0: Jedno?
1: Oczywiście, że nie.
0: Nie, jest okej. Okay. Jest okej okay i będzie okej. Okay. 5 minut do 9, masa dobrej polskiej muzyki. Po 9 Kasia Grodzka przyjmuje stery radia. Telefonik jeszcze na koniec, proszę bardzo.
2: Robert z Warszawy. Chciałbym trochę pożartować z chłopakami.
0: Chciałby z nami pożartować.
1: Proszę, tak?
0: To na pewno jutro zapraszamy, bo tak. Dzisiaj już koniec warty.
1: No ale to jeżeli chcesz dzisiaj pożartować, to proszę bardzo, wychodzimy ci naprzeciw. Drogi Robercie, co robią lekarze w kuchni?
0: Ja wiem.
1: No.
0: Leczą.
1: O, właśnie.

0: lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
8: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: A co ty myślisz, że ja nie będę ostrzegała, jak widzę ostrzeżenie synoptyków? Oczywiście, że ostrzegam. Ja będę ostrzegająca, ostrzegowywująca nawet.
20: Dobrze, ale przez czym chcesz ostrzegać?
19: Przed gradem i burzami, z deszczem. Tak. Słuchajcie, synoptycy ostrzegają. Od 12 do 23 mogą się pojawić takie rzeczy na północnej części Mazowsza. Czy dotrze do samej Warszawy? Tego nie wiadomo. Zobaczymy. A jak u ciebie to wygląda na mapach
20: pogodowych? Czas pokaże. Ale na pewno po 17 ma być trochę słońca na niebie.
19: Dziękujemy, pani Zenku.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wiceszefowie Mący, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. Mają zaplanowane rozmowy w Pentagonie. Przekażą na nich, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, Reuters podał, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. CNN informuje o szerszych planach redukcji sił USA w Europie. Donald Tusk podkreśla, że nie ma alternatywy dla współpracy z USA.
21: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
19: Polscy wiceszefowie MON są w USA, a z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Stan Polki rannej w Modenie nieco się poprawił, ale rokowania nadal są ostrożne. 53-latka pozostaje w szpitalu. Przypomnijmy, jest jedną z poszkodowanych w sobotnim zdarzeniu we Włoszech. 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
22: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było

0: musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7

0: Aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
1: Tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych Warmińsko-Mazurskiej Służby Celno-Skarbowej. Do formacji dołączyła Maja, to owczarek holenderski. Jest już 17. psim funkcjonariuszem w regionie.
2: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
3: SK2 News, Warszawa.
1: Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
4: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
1: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki UW. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich w tym roku nie wystartują w maju, a w lipcu. Wydarzenie połączone będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni wokół pomnika Chopina.
5: 9:13 na zegarach dziś w kalendarzu Dzień Dobrych Uczynków, ale jeden dzień no to przecież jest za mało, dlatego my przez cały tydzień rozdajemy Wam podwójne karnety na Kortowiadę w Olsztynie. Jeśli chcecie się tam wybrać, to po godzinie 11:00. Uważnie słuchajcie Radia SK2 i oczywiście najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień Dobry, gramy.
6: No to gramy.

0: dam znać.
1: O tym, co było i minęło, Sanach w Radiu SK 2. A co przed nami? Świetlana i deszczowa przyszłość, słuchajcie. Ale to dobrze, bo z deszczem na naszej planecie ostatnio jest krucho, jak wiadomo. I żeby walczyć z suszą na swoich uprawach, Kazachstan oficjalnie ruszył z pierwszym w Azji Centralnej programem sztucznego wywoływania deszczu. Ja w ogóle przypomnę, że w Kazachstanie to powołali Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. Ona zajmuje się tym tematem. Deszcz wywołują po prostu siejąc chmury deszczowe na niebie. Naukowcy na całym świecie troszkę się krzywią na takie majsterkowanie pogoną, no bo nie wiadomo, czy nie będzie to źle wpływało na cały ekosystem. No a z drugiej strony, jak komuś w Kazachstanie ucieknie autobus, no bo poślizgnął się w tym deszczu, to przynajmniej jest na kogo kląć pod nosem. Wszystko wina Ministerstwa Sztucznej Inteligencji.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

0: Rockowe. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK 2. To zespół Golden Life, a jeśli doceniacie takie spokojniejsze rytmy, to oprócz kiwania głową, oczywiście w takt muzyki, możecie też je docenić swoim głosem w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Patrzę na tę listę na sk2.pl i widzę na przykład z tych spokojniejszych utworów Metznera i jego Gotham, który bardzo powoli pnie się w górę zestawienia. Póki co miejsce 15, ale wiadomo, do piątku jeszcze wszystko może się zmienić. Gorąca polska dwudziestka zawsze w piątki po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego, chciałoby się powiedzieć. Choć w Radiu SK2 różne konfiguracje rodzinne wam gramy. Na przykład rodzinę Markowskich, proszę bardzo, albo braci Cugowskich. Bracia Sikorscy, czyli Jeremi i Artur w Radiu SK2 i ich młodość wam gramy. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie.

0: każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Bardzo ładnie mi przypomniałaś o tym, że nadal mamy utrudnienia na Woli, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Grzybowskiej.
6: Także... A dziękuję, że tak ładnie się przypomniałam.
5: Właśnie, nie jedźcie tam na pamięć, bo tam naprawdę zmiana do końca maja. Ma to wszystko potrwać. Jeszcze widzę, że na Żwirki i Wigury wypadek na wysokości Pola Mokotowskiego i spore utrudnienia. Jak to wygląda w pogodzie?
6: Ja za to widzę 15 stopni teraz na termometrach. Maksymalnie dzisiaj będzie mniej więcej około 19, ale za to od jutra już coraz cieplej każdego dnia. Jest 10:00, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało tam czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dopłynąć do brzegu, czwartego nadal szukają strażacy.
7: Cztery osoby w wodzie, w tym trzy już na brzegu, wychłodzone w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
6: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z Mazowsza, wypoczywali na Mazurach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej S12 na Lubelszczyźnie. To po tragicznym wypadku na wysokości miejscowości Kajetanów. Niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i ciężarówka. Zginęła jedna osoba.
8: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
6: Relacjonuje Ewa Rein-Kozak z puławskiej policji. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Na miejscu pracują służby. Ruszają piernikalia. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Świętowanie potrwa do soboty.
9: Koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
10: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie. Gra terenowa, no filmy grane, także może pójdę.
11: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak, i nie ma jakichś takich barier między sobą.
6: Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również kino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie.
4: SK2 News, Warszawa.
6: Warszawskie Zoo, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. Te miejsca czekają na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę oraz różnorodne zajęcia.
12: Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie, dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych.
6: Mówi Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki prasowej Urzędu Miasta. Kolejne utrudnienia na S8. Drogowcy remontują prawą jezdnię między węzłami Łabiszyńska i Marki. Zamknięty jest wyjazd z ulicy Łabiszyńskiej, a utrudnienia są też na zjeździe do węzła Głębocka.
5: Bardzo ciekawa nazwa, piernikalia. Brzmi jak impreza dla wszystkich seniorów 30+, do których zresztą ja również się zaliczam i naprawdę bardzo chętnie bym poszła. A my gramy wam polskie hity na każdy etap życia. Na początek Ryszard Rynkowski, a w tej godzinie też Roxy i Fausty. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 10:00.

0: Dumka, czyli taka mała duma, którą się czuje przy słuchaniu takich zdolnych wykonawców. Mówię to z przymrużeniem oka oczywiście. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2. A przed nami równie dumny z polskiej muzyki Michał Hanczak i jego 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manks z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
3: Urłodzień.
2: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manks. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manks, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manks wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
3: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
2: Jaki strzał od razu.
3: Prawda?
2: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
3: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote

0: strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
1: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
0: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
1: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Various Monks bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

się sympatycznie zrobiło. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka w Radiu SK2. Za to pocztówki z ciepłych krajów do swoich bliskich nie wyślę. Dwójka podróżnych, pan i pani, którzy na lotnisku w Warszawie zażartowali sobie, że mają bomby w bagażach. Służby zareagowały no tak, jak musiały, czyli kontrola, mandaty i zakaz wejścia na pokład samolotu. Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej płyty.

Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej puenty.

0: Tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
7: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
6: Całodniowy?
7: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
6: Szczegóły na galeriamociny.pl.
8: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska. Dla wszystkich graczy RPG-ów Antidotum w Radiu SK 2 wam gramy, no bo zwykle jak się grało właśnie w takie gry osadzone w świecie fantazy, to były różne eliksiry Antidotum, Healing Potion, w sensie na uzdrowienie. U nas każdy polski hit działa uzdrawiająco, a kolejna dawka zdrowej polskiej muzyki po godzinie 11.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Tak już jest.

0: Pienne 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to Brico.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.

0: 20% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sonet Mar już od 4,99.
1: Lidl. To się opłaca.

0: produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Wiosna jest przereklamowana, proszę ja ciebie. A to dlatego, że ja już widzę tutaj lato w prognozach pogody na Warszawę. No przynajmniej, powiedzmy, że tak sobie planują, to gdzieś tam synoptycy sobie wyliczyli. Niedziela 26 stopni, to co będzie teraz, poniedziałek, ten za tydzień 26
4: pięknie,
3: stopni,
4: faktycznie.
3: Fajnie. W sobotę nawet 23, także coraz cieplej. Zresztą tak jak ty mówisz o tym, tak, że to jest, idziemy w kierunku ciepła.
4: Tak, dzisiaj musi nam wystarczyć póki co 16 stopni. Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa posiedzenie aresztowe po śmierci 13-latka. Jeszcze dziś sąd zadecyduje o tymczasowym areszcie dla 4 zatrzymanych mężczyzn. Według śledczych tragedię poprzedziła szarpanina dorosłych z chłopcem. Podejrzani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
5: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze. Tak, czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc 4 panów przesłuchanych, no każdy przyznał się do innego swojego zachowania.
4: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wśród rannych jest dziecko. Ukraińskie władze informują, że Rosja użyła w nocy ponad 200 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z nich. Trwa montaż odcinkowych pomiarów prędkości na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca ruszą w 4 lokalizacjach.
6: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
7: Jak to mówią, 10 kilometrów mniej ratuje życie, tak?
8: I na takim odcinku trzeba zwolnić albo mandat.
7: Trzeba zwolnić albo mandat.
9: To jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
4: A z kierowcami rozmawiał Rafał Rożycki.
2: SK2 News, Warszawa.
4: Miasto jest nasze, znów apeluje o zmiany na Grochowskiej. To po kolejnym groźnym wypadku. Pijany kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym. Na szczęście nikt nie został ranny. Stowarzyszenie domaga się pilnych działań na ulicy Grochowskiej, a miasto zapowiada przebudowę Grochowskiej dopiero w 2027 roku. 2 interwencje Straży Granicznej na lotnisku Chopina. W ostatnich dniach funkcjonariusze zatrzymali 2 pasażerów, którzy w trakcie odprawy powiedzieli, że mają w bagażu bomby. Obaj zostali ukarani mandatami i nie zostali dopuszczeni do lotu.
3: Tu Radio SK 2, 2 minuty po godzinie 11. No to chyba bardzo dobry czas, żeby kogoś z Was wysłać na tegoroczną kortowiadę w Olsztynie. Uczynią to zaraz, więc warto zrobić głośniej. Tym bardziej, że przed nami najlepsze polskie hity. Grzeszczak, Podsiadło, Doda. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Urkę też najprawdopodobniej wybrzmi w przyszłym tygodniu na olsztyńskich juwenaliach. Zespół Wilki zasilił tegoroczny skład Kortowiady, a ja mam dla Was podwójny karnet na ten, no jakby nie było, piękny muzyczny festiwal. A zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też i ksywki, tu podpowiedź na Messengerze Radia SK2. Możecie też zostawiać mi głosówki na 726 826 826. Podwójne karnety na Kortowiadę czekają.
1: SK

0: Ignacy czeka na znak w Radiu SK 2. Ja za to czekać się zbyt długo nie musiałam i podwójny karnet na kortowiadę poleciał do Michała, naszego słuchacza. Jeśli chcieliście taki karnecik zdobyć, no a nie zdążyliście po prostu, to koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Tutaj patrzę na dział socjalowy, kiwa głową jak najbardziej. Tam też taki karnet jest do zdobycia i to przez cały tydzień.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK 2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: Wolałby pan jednak inne okulary?
12: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
11: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
10: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
16: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
16: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: I po reklamie.

Lieber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta, nie bądź, niedostępna, proszę ciebie.

0: Wielu śpiewało ten utwór. Stanisław Sojka na poważnie, Maciej Szturna trochę mniej poważnie, ale jednak oryginał jest jeden. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, czyli piosenka, którą bardzo chętnie dedykujemy wszystkim synoptykom. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. To będzie ostatnia reklama.
12: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: I po reklamie.
0: Bardzo bym chciała już ten ciepły napływ powietrza. Ciepłego powietrza. Wiadomo, z tego co widziałam gdzieś tam pod koniec tego tygodnia ma się zrobić o wiele cieplej. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiaj u ciebie. Pogodzie.
14: Dziś, no niestety, takie nieciekawe te chmury nad głowami, ale padać raczej nie powinno. I faktycznie już trochę tego cieplejszego powietrza się pojawi. Teraz na termometrach 16 stopni, a maksymalnie dziś nawet 20.
0: Czyli klasycznie, oby do weekendu.
14: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje. Droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko w Wielkopolsce.
15: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
14: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Na Pomorzu droga krajowa numer 22 w Chrząstowie, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana. Informują drogowcy. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna. Duże utrudnienia natomiast w Świętokrzyskiem na nowej obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka jadąca w stronę Skarżyska Kamiennej wpadła do rowu, częściowo blokując trasę. Nikomu nic się nie stało, ale tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków swojej rodziny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Wniosek trafił już do sądu. Internauci mogą pomóc naukowcom w identyfikacji uchwyconych gatunków. Chodzi o tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Ustfold, przekazanych przez naukowców z projektu Wild Intel. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.

0: K2 News, Warszawa.
1: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Wiem, że w Legii cały czas gra się pod dużą presją i o wielkie cele, ale ja jestem na to gotowy. Mówił Chorwat. Ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lublin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy. Najstarszy mrówkojad świata mieszka w warszawskim zoo. Juri niebawem skończy 30 lat. Zoo zaprasza na świętowanie urodzin już jutro od godziny 12.
2: Dwie minuty po godzinie 12. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Darię Zawiałow, klasyk od zespołu Lombard. Dla każdego coś miłego, muzycznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: etc. i różne takie melodie ma dla nas Sanach. Tu Radio SK2, melodie wkrętki. Zagra nam za to teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
3: Tak.
2: Chciał odpraw lotniczych, odpowiedzialna Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
3: To znaczy jaką podmiankę?
2: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
3: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
2: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
3: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
2: no,
3: o czym
2: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
3: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
2: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
3: Nie znam nikogo, proszę pani, ma lecę na wakacje, nigdy nie.
2: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
3: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
2: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
3: ale
2: proszę
3: pani... Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem, no zamówiłam...
2: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
3: Proszę?
2: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
3: No wie pani co, no ale mogę zadzwonić, idę pani za minutkę odzwonić do kolegi, mówię, no bo muszę się jakoś, czy załatwimy jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
2: Do Tomasza pani chce dzwonić?
3: Tak.
2: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
4: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
3: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To, kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
1: Nosel wkręca.

0: To Marek Grechuta w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK. Dwa takie muzyczne skarby też jak najbardziej wam gramy. No właśnie, okazuje się, że Polacy też mają pochowane skarby. Narodowy Bank Polski sprawdził nasze portfele. No i wyszło na jaw, że ponad 6% Polaków posiada kryptowaluty. To wynik spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? I główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy kawie, jak bardzo bogaci będziemy za parę lat.
1: SK2. Reklama. Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
2: Chciałabyś bilet do Santago? Aha.

0: Rób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
1: Całodniowy?
0: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
1: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
2: Dolar Łabo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce.

0: To już wiosenna propozycja od aktora Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. A jeśli Maciej wyda singiel pod tytułem Żar, to będzie wiadomo, że to już lato, więc jak najbardziej czekamy na ten moment. Na newsy długo za to czekać nie musimy, te punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Na S8 dokładnie na wysokości Pomorskowskiej w kierunku Namarki była kolizja i tam się robi korek, więc omijajcie. Do tego tunel Wisłostrady, uwaga, o dziwo zakorkowany w obie strony, a po drugiej stronie Wisły wybrzeże helskie w okolicach skrzyżowania z ulicą Ratuszową zakorkowane.
16: Na termometrach teraz 17 stopni, maksymalnie powinno się na nich dziś pojawić 19. Jest też zachmurzenie, ale raczej opadami nam nie grozi, podobnie w najbliższych dniach.

0: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przekazał, że to prawdopodobnie ukraiński dron, który leciał w stronę Rosji. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe są przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
1: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
0: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacjach litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, benzyny 98 7 zł i 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Oznacza to wzrost względem dzisiejszych cen. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
2: Koło tych domów chodził, co jest po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
3: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry, na samym

0: ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
1: Koło tych domów chodził, co jest po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
2: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry, na samym

0: Tak, o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
1: SK2 News, Warszawa.
0: Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów, z którymi nie radzi sobie AI. To w ramach projektu Transcribów potrzebny jest ktoś, kto na przykład zna etiopski alfabet GYS, mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To jest właśnie takie zadanie dla osób, które no, być może kiedyś studiowały, znają ten alfabet.
0: Obecnie społeczność Transcribów liczy około 240 osób. Trwają zapisy na lato w mieście. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. w Centrum Nauki Kopernik czy w warszawskim zoo.
3: Sami słyszeliście, że niedźwiedzie lubią sobie posiedzieć na miedzy, a teraz dwie po pierwszej to pewnie wy w pracy siedzicie, co? Gdybyście chcieli przyciąć sobie komara, zrobić taką krótką przerwę, to ja zagram piosenkę na otwarcie tej dziesiątki, która z samego tytułu, mam nadzieję, będzie sprzyjać. Edyta Bartosiewicz, Sen, ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Nie było ładnie, tak gra Manam. Bez ciebie umieram. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Jeremi Sikorski. Będzie Happy Set, będzie Roxy, będzie też Tadeusz Woźniak. A teraz uwaga, bo naukowcy ogłosili wyniki swoich nowych badań. Okazuje się, że 90% ludzi na świecie częściej używa prawej ręki. To już jest fakt znany od dawna, ale oni zbadali dlaczego. No i okazuje się, że ta praworęczność mogła rozwinąć się dzięki dwóm kluczowym zmianom w ewolucji człowieka: wyprostowanej postawie oraz powiększeniu mózgu. Czy to coś zmieniło teraz w waszym życiu? Ja się pytam. No pewnie, że nie, no bo 20 po pierwszej to nam w pracy może być wiele rzeczy nie na rękę. A czy na prawą, czy na lewą, to już zostawmy.
1: SK2.

0: ależ to jest dobre, ale wiadomo, Kasia Siemkiewicz, to inaczej być nie może. Były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Kasia przyznaje, że teraz uczy się takiego występowania i grania solo. Będzie się nam pokazywać w tym sezonie eventowo-koncertowym na pewno na wielu wydarzeniach, wielu festiwalach, więc z Kasią będziecie mogli się spotkać i być może były momenty, no być może na pewno, usłyszycie też na żywo. Za 23 minuty będzie godzina 14, za chwileczkę usłyszycie u nas Zatańczę z aniołami. To oczywiście hit od Dody.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: Dla mnie liczy się to.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy programem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: I to tu?
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Od Las Vegas po Krym, a Warszawa? Halo, halo. No, w Warszawie TVT Raseski 2 sobie słuchacie u nas najlepsze polskie hity i takie klasyki właśnie jak ten. Takie klasyki, które pozwalają nam w środku tego rozpędzonego, być może trochę zaganianego dnia zwolnić. Krzysztof Krawczyk, chciałem być już za nami. 5 minut i będzie godzina 14, punktualnie o 14. Najświeższe newsy, sprawdzimy co w kraju, co na świecie, co na naszym warszawskim podwórku. Po 14 będę grał kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, a skąd to się wzięło? Opowiem, skąd się wziął ten słynny spalony w piłce nożnej.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Castorama!

0: W sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Castorama.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: I tradycyjnie wjazd z Łubianek do Warszawy, most Grota w stronę Bemowa, dolinka Służewiecka, a do tego jeszcze już powoli korkuje się zjazd z mostu północnego na ulicę Modlińską, no i przejazd przez Zegrze, tam wiadomo, intensywnie pracują budowniczy i dlatego zakorkowany.
17: 17 stopni teraz na termometrach, podobnie w temperaturze odczuwalnej. Nad Warszawą wciąż sporo chmur, ale w prognozach opadów brak. Kolejne dni bardziej słoneczne, choć dalej z częściowym zachmurzeniem. Jest 14. Newseski 2, Jakub Konieczkowicz. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych, dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciane.
18: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
17: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA. Zapewnia premier Donald Tusk, chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
19: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko was, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego.
17: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Średnio 31 lat ma kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. Wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Mimo to Polki dalej są jednymi z najmłodszych matek w Europie, a według danych GUS najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
20: SK2 News, Warszawa.
17: Święto koszykówki w samym centrum stolicy. Już od 1 czerwca Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
21: Ten rodzaj atmosfery zabawy będzie zarówno w arenie, jak i oczywiście na zewnątrz.
17: Zapowiada prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański. Sesja południowa rozgrywek będzie bezpłatna, wieczorna już nie, na nią zostały ostatnie bilety. Dziedziniec Muzeum Pałacu w Wilanowie będzie ponownie bezpłatnie dostępny. Zostanie otwarty już 23 maja.
16: A zajrzałem sobie ostatnio na social Eweliny Flinty, jak ona tam tańcuje, jak ona tam wywija, potrafi dziewczyna. Żałuję, tak nazywa się numer, który od Eweliny, który właśnie otworzy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął spalony w piłce nożnej. Wokół czego tyle dyskusji?

0: wszystkim...
1: Skąd to się wzięło?
0: A przepis o spalonym w piłce nożnej powstał po to, żeby piłkarze nie cwaniakowali i nie czaili się pod bramką przeciwnika, czekając tylko na ładne, łatwe podanie. W XIX wieku, kiedy rodziła się nowoczesna piłka nożna w Anglii, wiele szkolnych gier miało zasadę podobną do rugby. Zawodnik stojący przed piłką praktycznie nie mógł brać udziału w akcji. Kiedy w 1863 roku powstała The Football Association i spisano pierwsze oficjalne przepisy w futbolu, spalony był bardzo surowy. Trzeba było mieć aż trzech rywali między sobą a bramką. To bardzo mocno ograniczało wtedy ofensywę i mecze były mało dynamiczne. Największa zmiana przyszła w 1925 roku. Zmniejszono wymóg z trzech do dwóch przeciwników i nagle padło dużo więcej goli. Futbol stał się szybszy, bardziej widowiskowy. Dzisiejsza zasada mówi, że zawodnik jest na spalonym, jeśli w momencie podania jest bliżej bramki niż piłka i przed nim znajduje się mniej niż dwóch przeciwników, ale tylko wtedy, gdy aktywnie uczestniczy w akcji. To wszystko jest strasznie skomplikowane, stąd też spalony to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów w sporcie tak w ogóle. Po wprowadzeniu systemu VAR sędziowie potrafią odgwizdać spalonego dosłownie o kilka centymetrów, na przykład przez wysunięty bark albo czubek buta. Wielu kibiców uważa, że technologia zrobiła przepisy dokładniejszymi, ale jednocześnie trochę zabrała tej spontaniczności i radości z ewentualnego gola. A że był na spalonym, kto by wnikał?
1: Skąd to się wzięło?

0: więc to
1: nic, dwa razy to Stanach na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radio SK2. Kto ma bilety na trasę Stanach na stadionach, ten się bardzo cieszy. Za nami pierwszy koncert z tej trasy, to było 1 maja w Gdańsku, ale przed nami kolejny, 29 maja Stanach zagra w Poznaniu, 26 czerwca we Wrocławiu, 10 lipca w Białymstoku, 14 sierpnia w Krakowie, a 4 września Stanach na stadionach, koncert finałowy na BG Narodowym w Warszawie. Taki jest dokładnie plan, jeżeli chodzi o tę trasę i spotkania, możliwe spotkania wasze koncertowe w Stanach właśnie. A jak się być może gdzieś tam w czasie waszych wakacyjnych podróży zdarzy jakieś spontaniczne? Bo kto wie, może na jakiejś stacji benzynowej, może gdzieś, no wiecie jak to bywa. Czasami zupełnie nieoczekiwanie, patrzycie, a to Stanach. No to podchodźcie śmiało, proście autograf, uśmiech, serdeczność. To wszystko powinno być dobrą przepustką chyba do tego, żeby taka misja zakończyła się powodzeniem. Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz, muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
8: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy. Zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
7: Całodniowy?
8: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
7: Szczegóły na galeriamociny.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
16: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: I po reklamie.

Kombi, nasze rendezvous w Radiu SK2 w Warszawie. U nas najlepsze polskie hity, a warszawskie ZOO chwali się, że 25 tysięcy osób wzięło udział w plebiscycie na imię dla młodej alpaki. I tak oto, panie i panowie, młoda alpaka, która od niedawna jest mieszkanką warszawskiego ZOO, teraz ma na imię Suzy. Już z Suzy można się zapoznawać. Wybierajcie się koniecznie na spacer do ZOO. Jeżeli chodzi o wygłosowanie, ZOO chwali się, że to jeden z rekordowych wyników i dzięki tak olbrzymiemu zaangażowaniu udało się w końcu ochrzcić alpakę. To teraz czas na spotkania. Przypomnę, że mała kończy dzisiaj dokładnie dzisiaj, właśnie tak przyjemnie się składa, 3 tygodnie. Hasa już radośnie, jak informuje ZOO po wybiegu. Można ją spotkać na żywo. Jest piękna, przeurocza i dobrze dogaduje się zresztą stada. Gdybyście chcieli sobie zafundować przedsmak tej słodyczy, to koniecznie na sociale

właśnie, jak informuje ZOO po wybiegu, można ją spotkać na żywo. Jest piękna, przeurocza i dobrze dogaduje się z resztą stada. Gdybyście chcieli sobie zafundować przedsmak tej słodyczy, to koniecznie na sociale

0: na weekend oczywiście odwiedziny warszawskiego zoo i spotkanie z Suzy osobiste. Podobno pogoda w Warszawie będzie się poprawiać teraz z dnia na dzień, będziemy mieć więcej słońca, temperatury będą przyjemne, więc może rzeczywiście, a nawet jeżeli nie w weekend, to w środku tygodnia uda wam się śmignąć do warszawskiego zoo. Za 4 minuty będzie godzina 15, punktualnie o 15 w Radiu SK2 będą najświeższe newsy, a zaraz pogramy kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
15: I po reklamie.
0: Puławska strona piaseczna zakorkowana, do tego oczywiście Wawelska w okolicach pomnika lotnika, S8 w stronę Marek bardziej zakorkowana niż w stronę Bemowa, aczkolwiek w stronę Bemowa również, do tego wjazd do Warszawy z Łomianek też zakorkowany, no i tunele Wisłostrady w obie strony, a po drugiej stronie Wisły wybrzeże helskie w okolicach mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
16: 17 stopni na termometrach zostanie z nami do wieczora, wciąż sporo chmur, ale bez deszczu, kolejne dni nieco bardziej słoneczne, jutro maksymalnie 20 stopni. Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
17: Trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metr.

0: metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia.
1: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego, są w wieku 18-19 lat. Nowy węgierski premier już w Polsce. Peter Modziar wylądował w Krakowie, tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Co zaplanowano na najbliższe godziny?
2: W stolicy Małopolski Peter Modziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Modziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym ruszy manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
3: Przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacała.
1: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
4: SK2 News, Warszawa.
1: PGE Projekt Warszawa na czwartym miejscu w Lidze Mistrzów. To najlepszy wynik stołecznej drużyny w historii. Z kolei w Polskiej Plus Lidze warszawiacy powtórzyli sukces sprzed roku, zdobywając trzecie miejsce.
5: Gratuluję drużynie. Pomimo trudności tego sezonu i emocjonalności, to był nasz najlepszy sezon.
1: Przyznaje prezes projektu Warszawa Piotr Gacek. Drużyna już szykuje się do nowego sezonu. W najbliższych dniach powinniśmy poznać nazwisko nowego trenera. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na S8. Drogowcy będą remontować prawą część jezdni między węzłami Łabiszyńska i Marki do 23 maja.
6: 2,5 minuty po godzinie 15. No to się powoli zaczyna chyba wychodzenie z pracy. No wiadomo, że różnie kończymy. Najgorzej mają ci, którzy dopiero co niedawno zaczęli tak zwaną klasyczną drugą zmianę i będą musieli do 22, ale jeżeli zdecydują się na nasze towarzystwo i podśpiewanie z najlepszymi polskimi hitami, to będzie dobrze. Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, potem The Soul, w kolejce też Igo i Ania Wyszkoni. Ja śpiewał nie będę, ale jestem tutaj i staram się też wam towarzyszyć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

To Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity 16 po 15 i jest delikatna aferka o króla wód, Szczupaka. Otóż okazało się, że Wojciech Sobierajski wraz ze swoim ojcem Piotrem Sobierajskim, czyli freak fighter i influencer znany z bicia wielu różnych rekordów, rankiem 3 maja poinformował, że i tym razem się udało i wstawił zdjęcie ze Szczupakiem, który mierzył 133 cm i złowiony został w Jeziorze Solińskim. No i tu uwaga, rekord polski Szczupaka nie został pobity, tak podkreśla redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich Jacek Kolendowicz. To jego zdecydowane stanowisko w sprawie ryby, która miała zostać złowiona przez Wojciecha Sobierajskiego i jego ojca. Oficjalnie największy szczupak w Polsce został złowiony w 1970 roku przez pana Mariana Polawczyka. Ryba ważyła 20,8 kg, mierzyła 130 cm. To jeden z najstarszych rekordów w polskim wędkarstwie. Tak to dokładnie wygląda, ale każdy rekord ma to do siebie, że zawsze można go pobić. I oczywiście w taki sposób, żeby to wszystko zostało uznane i rzeczywiście, żeby ten rekord, wiecie, no wyraźnie został poty. Daria Zawiałow i Hej Hej już teraz w Radiu SK2, a potem Lizar.

0: Ale w takim razie na zdrowie. Zila Fajbisz już za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benza. Samochód jest warty około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu, a polska policja opublikowała już ich wizerunki. Służby proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem, jednak na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Robot i lekarz, ten medyczny duet ze szpitala w Bełchatowie, przeprowadził już ponad 500 skomplikowanych operacji.
2: Rozwój chirurgii robotycznej w naszym szpitalu to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych metod leczenia.
1: Mówi dyrektor szpitala Dagmara Bednarek. Robot Da Vinci trafił do lecznicy w 2022 roku. Najpierw pomagał w urologii, a teraz też w chirurgii ogólnej.

0: Ależ sobie to wymyślili, co? Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a numer nazywa się nareszcie i chyba chyba. Jestem pewien, że zostanie z nami przez całe wakacje, bo to dobry numer jest. Przy okazji, kiedy miał swoją premierę, cała ta ekipa nas odwiedziła. Macie z tego wspominki w naszych socialach, na naszym Instagramie. Więc jak teraz gdzieś tam śmigacie z pracy do domu, może komunikacją albo... Nie, w korku nie można. Za kierownicą, gdzie tam przeglądanie telefonu? Nie, tego nie robimy. Chyba, że jesteście pasażerem, to co innego. Wtedy można rzucić okiem chociażby na naszego Instagrama. Wierność jest nudna. Natalia Kukulska za chwilę w Radiu SK2 z takim numerem, a godzina 16, bo być może na ją czekacie. Być może to będzie godzina, która was z pracy i innych obowiązków uwolni. Będzie dokładnie za 17 minut.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji.

0: Wesoły kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
4: Nie musisz.
5: Jak to nie muszę?
4: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease?
4: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
5: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
4: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
5: I to gdzie?
4: To tu. Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: we dwoje.
1: 4 minuty z moim haczykiem i będzie godzina 16. Strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię w Radiu SK2 w Warszawie. Programy najlepsze polskie hity, a dzisiaj biometr w Warszawie jest chyba wyjątkowo niekorzystny, więc jak wam powieka leci, albo obie i spać się chce, no to taki dzień, no trzeba z tym walczyć. Mam nadzieję, że najlepsze polskie hity trochę pomagają, że do tego jeszcze jakaś mała czarna albo duża czarna też robi swoje. A wracając trochę do tytułu piosenki, która za nami, dzień dobry, kocham cię, jak ktoś się być może przez ten biometr tak późno zorientował i w okolicach 16 wam tak pięknie do ucha wyśpiewał albo wyszeptał, to też się liczy, już nie bądźmy tacy drobiazgowi. Dzień dobry, kocham cię, to nawet w nocy się liczy, zawsze się liczy, dobra? Tylko sobie po prostu mówmy, o. I niech tak będzie. 3,5 minuty do godziny 16, o 16 najświeższe newsy. Znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym warszawskim podwórku. Na czas po 16 mam już przygotowane kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Kobronocka, będzie Dawid Podsiadło, będzie Virgin, będzie Sylwia Grzeszczak, będzie Demono, będzie Wiktoria Kida, Jarząbek też będzie. Na szczęście on nie z piosenką, a ze swoją kolejną prawdą. Prawdą, która dzisiaj będzie wyjątkowo istotna dla wszystkich kierowców.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
17: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.

0: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Południowa obwodnica Warszawy na wysokości lotniska, nie dość, że korek to i dzwon, a właściwie najpierw dzwon, potem korek. Z tego powodu jerozolimskie do bitwy warszawskiej zakorkowane, prymasa tysiąclecia do S8, S8 w stronę Marek, bardzo zakorkowana, także przeplatana kolizjami. Zjazd z mostu północnego, bardzo zakorkowany to w stronę ulicy Modlińskiej, wjazd do Warszawy z Łomianek też stoi i przejazd przez Zegrze.
3: Kolejne dni jeszcze bardziej słoneczne, jutro 20 stopni. Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Przedstawieniem tych informacji mają zająć się minister spraw zagranicznych oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
4: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to

0: Oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
1: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to...

0: W śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgii Tichyi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Z kolei rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Bolid Formuły 1 już gotowe. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. To starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
1: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
2: Na maszynach CNC wycina się taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka.
0: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz. Finał krajowy konkursu odbędzie się w czerwcu. 38 ekip będzie ścigać się na 20-metrowym torze w Łodzi. Najlepsi przejdą do etapu światowego.
3: SK2 News, Warszawa.
0: Przed nami finał olimpiady, zwolnieni z teorii. W przyszły czwartek na stadionie Legii Warszawa zostaną wybrane najlepsze projekty społeczne uczniów szkół średnich.
4: Dzięki tej inicjatywie oni zdobywają takie kompetencje jak krytyczne myślenie, nabierają kreatywności, pewności siebie, empatii.
0: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Swoje projekty zrealizowało już ponad 10 tysięcy uczniów. Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich w tym roku wystartują nie w maju, a w lipcu. Wydarzenie połączone będzie z otwarciem odnowionej przestrzeni wokół pomnika Chopina.
5: 2,5 minuty po godzinie 16. To jak to bym wolni po robocie, czy jeszcze chwilę? No wiecie, trzeba tam poudawać, pościemniać. Wiadomo, jak ta ostatnia godzina w pracy wygląda. Nie ma się co oszukiwać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, która będzie również godziną z prawdą prosto od Jarząbka.

0: prawdę ci powie.
1: Czy jak mam strzałkę do skrętu w lewo i nie ma zakazu zawracania, to mogę zawrócić, czy nie? I tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta, choć sprawa delikatnie skomplikowana. Otóż nie można zawracać na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się zielone światło albo zieloną strzałkę do skrętu w lewo. Co ciekawe, jak mówią mi policjanci, to jest bardzo częsty błąd, jaki kierowcy popełniają na polskich drogach. Często kosztuje to ich nawet kilkaset złotych. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przed skrzyżowaniem nie ma znaku B23, czyli zakazu zawracania, to nie znaczy, że ten manewr jest dozwolony, bo ta nawet zielona strzałka na to nie pozwala. Dopiero gdy na sygnalizatorze są dwie strzałki, jedna w lewo, a druga w dół, no to dopiero w takiej sytuacji na danym skrzyżowaniu możemy zawrócić. Co ciekawe, sprawa ma się trochę inaczej ze znakami.

linijami poziomymi. Gdy namalowana jest na pasie strzałka kierunkowa kierująca w lewo, to można z niej zawrócić, ale uwaga, tylko kiedy jest to skrajny lewy pas ruchu i jeśli sygnalizacja świetlna lub znaki drogowe nie zabraniają takiego posunięcia. A więc gdy na takim skrzyżowaniu świateł nie ma, to można zawracać. Gdy są tylko z jedną strzałką w lewo, to już nie można. Tak wygląda ta sprawa. Za zawracanie niezgodne z przepisami grozi mandat od 200 do 400 zł, chyba że zawracamy na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu, wtedy kara rośnie do 2000 zł.

0: Grzegorz Kyrzyj Tap na chwilę w Radiu SK2, bo u nas co? Bo u nas najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie dzięki temu też jest najlepsze albo całkiem fajne. 29 minut tyle pozostało do godziny 17, to jest najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, pozostali mieli ułatwiać dokonanie przestępstwa. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach. 37-latek przyznał się do winy. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Życie czarnych bocianów można podglądać dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, ostatnie wykluło się dziś po południu. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.

0: sumie to tak jak śpiewa Oskar, to my możemy do wypłaty zaśpiewać. Szczególnie kiedy trochę nas ciśnie przed pierwszym albo przed dziesiątym, w zależności którego dnia tę wypłatę dostajecie, prawda? Oskar Cyms cały czas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty do 17, drodzy kierowcy. Idą zmiany, jeżeli chodzi o przeglądy samochodów. Rząd pracuje teraz nad tym, że każdy samochód, który zjawia się na przeglądzie, zjawić musi się naprawdę, bo wiadomo, że odbywają się czasami delikatne ściemy. Samochody na przeglądach się nie pojawiają, a te przeglądy jakoś tam się w dowodach rejestracyjnych odbijają. To teraz przy każdym przeglądzie rejestracyjnym diagnosta, oprócz tego, że spisze stan licznika, będzie jeszcze robił zdjęcie tego stanu licznika i zdjęcie samochodu, i to będzie dowód. No i konieczność, żeby samochód rzeczywiście w stacji przeglądów na takim przeglądzie się pojawił. Ale to są na razie plany. Rząd chce, żeby tak było. W sumie to rząd rządem, ale to logiczne chyba, co? Bo przecież na końcu tego wszystkiego chodzi o co? O bezpieczeństwo. Miasto budzi się. Jugopolis i Paweł Kukiz. Tak wam zagram już za chwilę w Radiu SK2, bo to najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
4: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
3: Całodniowy?
4: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
3: Szczegóły na galeriamociny.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.

0: Bestiun.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: I po reklamie.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: zbliżamy się do godziny 17, to jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nazywa się ten utwór, który wam zagrałem. O 17 będą najświeższe newsy, a zaraz po nich będzie z wami Kinga Baryga. Kinga zagra kolejne muzyczne przyjemności. Mogę zdradzić, podejrzewam, że Kasia Kowalska na początek, potem Carla Fernandez, no i jeszcze do tego doborowego towarzystwa muzycznie na pewno pojawi się Franek Kimono.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy

0: nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na drogach ścisk, cała prymasa zatkana w stronę S8. Na S8 dwa wypadki, trzeba postać od Blizny Łaszczyńskiego aż do Jagiellońskiej. Ścisk też na Chałubińskiego i w Niepodległości, stoją też Jerozolimskie od Kleszczowej do wjazdu na prymasa.
3: Jeśli chodzi o pogodę w Warszawie i okolicach, nie powinniśmy narzekać, bo 19 stopni aktualnie na termometrach, ale przydałoby się więcej słońca. Ja wiem, trochę chmur, ale jutro już więcej słońca i 22 stopnie maksymalnie, więc ciepło idzie do Warszawy.
2: Jest 17, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Grozi im długoletnie więzienie, na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
4: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednio przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego.
2: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowę na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw, to głównie na północnym wschodzie Polski, a także w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
5: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
2: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Dodajmy, zdaniem synoptyków, koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam w weekend nawet 30 stopni.
1: SK2 News, Warszawa.
2: Wielka koszykarska impreza zawita do Warszawy. 1 czerwca start Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Zawody odbędą się przed Pałacem Kultury, a mistrzostwa to nie tylko widowiskowe rozgrywki, ale też strefa kibica w samym centrum Warszawy, podkreśla minister sportu Jakub Rutnicki.
6: Nie ma nic piękniejszego jak pokazywanie piękna sportu też w przepięknych przestrzeniach miejskich.
2: Mistrzostwa potrwają do 7 czerwca. Do końca maja trwają zapisy na Lato w Mieście. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. w Muzeum Warszawy.
3: 2,5 minuty po godzinie 17. Czy ty wiesz, Kuba, jaki jest dzisiaj dzień?
2: Wtorek.
3: Tak, to zgadza się. To jest 19 dzień maja i to jest, uwaga, dzień dobrych uczynków. Czym się możesz dzisiaj pochwalić? Ojojoj, cisza nastała.
2: Przyniosłem dla informację, mnie coś? Najświeższe newsy, a tobie mogę, nie wiem, jabłuszko przynieść. Coś, jabłuszko?
3: Bardzo dobrze, ale takie mamy w kuchni, myślałam, że się bardziej wysilisz.
2: No to już lecę po coś innego.
3: Dobrze, moi drodzy, ja czekam na wasze wiadomości. Jakie dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? Może akurat kogoś zainspirujecie? A my gramy i inspirujemy muzycznie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Ewa Farna i ewakuacja to jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity i kolejne pytanie ode mnie. Dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, więc ja pytam was, jaki uczynek dzisiaj wy zrobiliście? Czym możecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radio SK2. Warto się odzywać, bo mam dla was karnety na Kortowiadę, czyli wielkie juwenalia

0: Beata i bliżej. Tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty przed godziną 18. Jako że dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, to pytam was, jakie wy dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? I uwaga, uwaga, odezwała się do nas Wiktoria. Wiktoria napisała na Messengerze Radio SK2 tak. Dzisiaj wracałam z Warszawy do Łodzi i na dworcu spotkałam pana, który potrzebował pomocy. Kupiłam mu jedzenie, picie i pożyczyłam miłego dnia. Rzeczywiście taki dobry uczynek zasługuje na karnet na Kortowiadę w Olsztynie, która już w ostatni weekend maja. No to co, Wiktoria, mamy dla ciebie karnet, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła i oczywiście my gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Mysłowic kończymy godzinę 17 po 18. Nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Dawid Podsiadło.
1: Jest to 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Przypomnę, dziś o poranku rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia, przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pitem Hegsethem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Podczas rozmowy szef MON usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił USA w Europie, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju. Jurand Czabański, rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, deklasując tym samym historyczny rezultat z 1998 roku o ponad 24 godziny.
0: No przy takim wyniku to my nie mamy prawa w ogóle mówić, że nam się nie chce. Iść na siłownię, iść na rower, pobiegać. Bo nie, tutaj, jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ja to czasem i na autobus nawet jak pobiegnę, to nie zdążę, to gdzie tam takie rzeczy?
0: No ale Kuba, zobacz, jakie tu wyniki Polska robi. A my gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dawid Podsiadło i najnowszy klip to na dobry początek. SK2

0: Mesajach. Każdego dnia 14 minut po godzinie 18 w Radiu SK 2. Tak wam gramy. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jeśli myślami jesteście już przy weekendzie, no to przypomnę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że z dnia na dzień, moi drodzy, będzie robiło się coraz cieplej. W weekend nawet do 26 stopni, więc jeśli nie macie planów na ten weekend, to dobrze by było zaplanować jakąś działkę, jakieś grillowanie, no i oczywiście zakupy na polskich ryneczkach, bo jak się okazuje, co prawda polskie truskawki już na rynkach się pojawiły, ceny ich jeszcze są wysokie, ale ta pogoda wpłynie na to, że ceny będą maleć. No bo teraz za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł. No ale moi drodzy, cieplejsza pogoda w tych najbliższych dniach może zwiększyć podaż na truskawki, no i też spowodować, że te ceny będą niższe. Dwa w jednym. I pogodę mamy dobrą, i będzie można dobrego szejka truskawkowego sobie przygotować.
1: SK2.
0: A my już teraz muzycznie serwujemy. Baranowski, lubię być z nią.

nadchodząca gwiazda Marisa i Odkochaj. Takie hity też możecie usłyszeć w Radiu SK 2, a już za chwilę kolejne najlepsze polskie numery. Będzie m.in. Oskar Cyms i nie musisz się bać, ale będzie też wideo i Bel.

0: Natalia Grosiak, Bella Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 19. Do tej 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a jeśli chodzi o to słońce, to tak jak już tutaj wam wspominałam, ono się pojawi. Od jutra ma być go bardzo dużo w całej Polsce. W weekend nawet mają być upały, ma być bardzo gorąco, powyżej 26-27 stopni. Oj, można już planować weekend. No to wy planujcie weekend, myślcie już sobie o tym piątku, o tej sobocie, o tej niedzieli i zapomnijcie, że jutro trzeba wrócić do pracy. A pomogą w tym zapomnieniu najlepsze polskie hity, z którymi ja za chwilę do was wracam. Będzie m.in. Igor Herbut, ale będzie też Sun & Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Chłopaki nie płaczą.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, najlepsze, bo polskie. Polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
11: I po reklamie.

0: Sylwia Wiśniewska i 12 US. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nikt z Was płakać nie będzie, a będziecie tylko słuchać najlepszych polskich hitów, bo takie gramy dalej. Po 19 także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie koniecznie swój numer telefonu.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz Allegro Smart?

0: Ikea i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Chruściak, witajcie. Film Diamenty do zobaczenia dziś w ramach kina plenerowego. O 20.30 wpadajcie do Parku Pięciu Sióstr. Wejście jest bezpłatne, a organizatorzy przygotowali dla Was leżaki. Można przewietrzyć szafę, a przy okazji zdobyć odzieżową perełkę. Jutro ostatni dzień wymianki ubrań w Śródmieściu. Można przynieść maksymalnie 5 sztuk. To przy Alejach Jerozolimskich 2 od 11 do 19.
7: Czy są tutaj jacyś chętni na bilety, a bardziej karnety na kortowiadę w Olsztynie? O, mam coś dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zgłaszajcie się do naszej zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Już za chwilę wyjaśnię Wam zasady, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A dodatkowo gram kolejne najlepsze polskie hity. Zaczynamy godzinę 19 razem z zespołem Kult i Gdy nie ma dzieci. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: SK2.

0: proszę.
1: Cortez, hej wy. Tak wam gramy w Radiu SK2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Przypomnę jeszcze wszystkim zasady, tym, którzy ich nie znają bądź nie pamiętają. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie oczywiście podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Zapraszam serdecznie, można się zgłaszać, a na tej Kortowiadzie pojawi się wiele ciekawych zespołów i polskich artystów. Między innymi będą Wilki. Będzie też... kto będzie, to opowiem wam za chwilę, a teraz zgłaszajcie się. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu i piszcie, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. SK

0: Perfekt. Raz po raz tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie bawimy się w...
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: Dokładnie tak, w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Julcia. Cześć Julciu!
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Co tam u ciebie słychać? Na czym my cię przyłapaliśmy?
3: Przyłapałaś mnie aktualnie na oczekiwaniu na mojego męża, aż wyjdzie z pracy.
0: A, no czyli troszeczkę się nudzisz i możemy ci poprzeszkadzać i możesz się z nami pobawić, tak?
3: Ty zawsze.
0: Dobrze, super. To w takim razie ja przypomnę jeszcze na szybko zasady naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań nie możesz odpowiadać i nie możesz używać słowa ani tak, ani nie. Ważne jest też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, zachowując te wszystkie zasady, no to oczywiście zgarniasz ode mnie podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Czy zasady są
3: super
0: jasne?
3: Jak najbardziej.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Czy byłaś kiedyś na jakimś koncercie?
3: Owszem.
0: Z kim?
3: Z mężem.
0: Lubisz zespół Wilki?
3: Jak najbardziej.
0: Chciałabyś zaśpiewać z Marylą Rodowicz?
3: Oczywiście.
0: Czy byłaś kiedyś na Kortowiacie?
3: W żadnym wypadku.
0: Czy Olsztyn to twoje ulubione miasto?
3: Pod żadnym pozorem.
0: Ajajaj, tak już praktycznie na samym końcu, ale udało się. Julia, wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście mam dla ciebie podwójny karnet na Kortowiadę. Powiedz, kogo zabierzesz ze sobą? Tego męża, na którego oczekujesz teraz?
3: Najprawdopodobniej tak.
0: No dobrze, to super. Mam nadzieję, że sobie odpowiednio zasłużył.
3: Wymuszę na nim, żeby się postarał.
0: Bardzo dobrze. I o to chodzi. Jeszcze trochę czasu wam zostało, bo właśnie Kortowiada w Olsztynie odbywa się w ostatni weekend maja, więc ja wam życzę udanej zabawy i bardzo ci dziękuję za udział tutaj w naszej zabawie.
3: Dziękuję również.
0: Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pa!
3: Pa!
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my już teraz gramy dalej. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK2. No bo to są najlepsze polskie hity.

0: Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość od tego artysty, na którą możecie głosować, bo ona pojawiła się już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A przypominam, że najnowsze notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. A jak tam głosować, co robić, no to chyba on sam wam najlepiej o tym opowie. Posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Jaki to jest dobry i sentymentalny numer. Maciej Musiałowski i Flora. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 19. Po 20 Ewelina Lisowska, ale także zespół Łzy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, Jackie Gout kusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: I po reklamie.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Chruściak, witajcie. Boks dla wszystkich to w Śródmieściu. Bezpłatny trening dla dorosłych odbywa się w soboty w ośrodku Rozbrat. Pamiętajcie o zapisach. W sobotę też druga edycja Warsaw Tea Festival. Ten odbędzie się w Prześwit przy Freta. Wstęp wolny, a na miejscu unikalne herbaty z całego świata. A już w przyszły weekend River Lights, po zachodzie słońca, korowód oświetlonych łodzi wyruszy na Wisłę.
0: Wybiła 20. Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do wyjścia, czy odpoczywacie już w domu, a może czekacie na swoje dzieci, które właśnie kończą zajęcia dodatkowe, no niezależnie co robicie. My w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity i tak godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Łzy i Oczy szeroko zamknięte. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą Kasia Sienkiewicz będziecie mogli też usłyszeć na Kortowiadzie w Olsztynie. Także moi drodzy, przypominam, że my codziennie rozdajemy wam podwójne karnety. Jutro też będzie taka możliwość, a jeśli nie uda wam się słuchać radio akurat w tym momencie, kiedy te karnety będziemy rozdawać, to możecie zajrzeć na nasze sociale, czyli na Instagrama Radia SK2, bo tam jest taki specjalny post i tam też wam te karnety na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie, rozdajemy. Warto, bo będą tacy artyści jak Kizo, Maryla Rodowicz, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. Więc wchodźcie, lajkujcie, komentujcie i zgarniajcie wejściówki na Kortowiadę. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Kombi i Ślad.

Universe, Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Tak wam gramy 24 minuty po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A swoją drogą, ja wiem, że sezon wakacyjny jeszcze się tak porządnie nie rozpoczął, nie wystartował, ale sezon na ryby już tak. Bo jak się okazuje, eksperci mówią, że od maja w wodach są już jedne z najzdrowszych ryb w całym Bałtyku. I jest jedna taka ryba, którą nie wszyscy znają, ale ona jest jedną z najzdrowszych ryb w Bałtyku. I ta ryba nazywa się belona. Okazuje się, że to jest taki prawdziwy superfood z naszego morza. Jej mięso jest chude, białe i lekkostrawne, a przy tym bogate w cenne składniki odżywcze. No bo można, jak się okazuje, znaleźć w niej sporo kwasów omega-3, no a one wspierają pracę serca, obniżają poziom złego cholesterolu i poprawiają funkcjonowanie mózgu. No i wiecie co, ja tak sobie myślę, że okej, ta belona to jest dobra ryba, ale jak to jest z tą rybą, że ona smakuje tak samo jak gofry, najlepiej nad polskim

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet. Tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Spokojnie, do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam przygotowaliśmy. Będą m.in. elektryczne gitary, ale będzie też Doda i Pamiętnik, więc warto zostać z nami. Swoją drogą, jeśli chodzi o te bilety, to eksperci mówią, że jeśli zaplanujemy sobie jakąś podróż, to jesteśmy bardziej produktywni w pracy, bo już myślimy o celu. O celu podróży, który mamy gdzieś tam zaplanowany, który czeka na nas na przykład w niedalekiej przyszłości, więc warto sobie jakąś podróż zaplanować, a wtedy w pracy będziemy bardziej produktywni i będziemy bardziej oczekiwać na ten wymarzony urlop. No to co, w oczekiwaniu na urlop, w planowaniu, ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity i wracam do was już za chwilę.
1: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Ostatni wspólny numer dzisiaj, ale najlepszy polski hit grają dalej, aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17. Przypominam też, że jutro na naszym profilu na TikToku Radio SK2 live po godzinie 18. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Chruściak, witajcie. W piątek Ursynowski Festiwal Nauki odbędzie się na parkingu Urzędu Dzielnicy i Centrum Kultury Alternatywy. W programie sporo warsztatów i pokazy naukowe. Najlepsze drużyny globu przyjadą do Warszawy. To na Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Te startują 1 czerwca. Część spotkań oraz wejście do sportowego miasteczka będzie bezpłatne.
5: Magazyn muzyczny.
7: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
8: Dzień dobry, cześć.
7: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
8: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
7: Ukrainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
8: Magda,
7: aby do ciebie mówić?
8: Madzia Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
7: No to w takim razie, Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
8: No pewnie.
7: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
8: Tak.
7: Tak? Ja tak. Również.
8: I było
7: ja również.
8: Super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
7: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
8: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
7: Czyli nie kulturystyka.
8: Nie, zupełnie nie.
7: Ale lubisz uprawiać sport?
8: Szczerze, w szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania,

0: Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę. Także,
1: A jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
0: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem czy cztery, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane chyba takie disneyowskie produkcje.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
1: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak, uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda, uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas i dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja nigdy
1: wiem, jak trzymać
0: w ręku nie miałem.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale.
0: A twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli
1: był
0: on grał, a wy śpiewałyście to,
1: tego,
0: co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne, zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że

Na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, i pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze? Jak to było? Zostałam zaproszona na casting. Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos.
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Mów, w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind, też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
0: Proszę bardzo.
1: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
0: tutaj
1: słuchałam
0: rapsów. Dopiero trzeba intymności, żeby ogarnąć
1: tak,
0: rap.
1: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
0: Leroya.
1: Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę, ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, Nowa Generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
0: Popularny. Mirakulum i Biedronka?
1: Mirakulum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Mirakulum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
0: Już teraz?
1: No pewnie.
0: Proszę bardzo.
1: To miał

0: Nawet może być coś tam, coś tam inne na po prostu tej barwy głosu.
1: Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
2: Tak, to był prawdziwy płacz.

0: A jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela, Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę te emocje tam.
1: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
2: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
0: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
2: Ty to robisz od 11 roku życia.

0: Nie wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
1: Ale się stresowałaś.
0: No,
1: i to jeszcze do teatru Roma cię zabrali.
0: Tak,
1: na casting.
0: Tak, na casting. Jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
1: Zgodzili się?
0: Zgodzili się.
1: Tak. Naprawdę jest. Dla ciebie?
0: Tak, no właśnie.
1: Ty musisz być ich księżniczką.
0: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi, no moimi dobrymi,
1: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
0: Tak, dokładnie. Mm. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
1: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
0: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
1: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
0: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze.
1: Mm-hmm.
0: W spektaklu była taka sytuacja, że...
1: Akademia Pana Kleksa.
0: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach, podwieszeni pod sam sufit. Mm-hmm. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie, wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
1: nie mogłaś
0: wydostać.
1: Ich wypiąć.
0: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakała, pućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
1: Ręką?
0: Tak, coś takiego.
1: Okay, chwalujące ręce.
0: Chwalujące ręce.
1: Pionie.
0: I ona do mnie tak tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
1: Niech mi odetnie
0: szelkę. Biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm-hmm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Mhm. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze jakby, gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił
1: przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
0: Tak.
1: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
0: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
1: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
0: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
1: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Tak.
1: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach. Czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
0: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
1: Kora.
0: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś Ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły. Wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie. A ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
1: chyba
0: się takiej.
1: Chyba lepszej recenzji nikt nie dostał.
0: Kora była ostrą jurorką. Potrafiła komuś

nam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły
0: teraz
1: mi te dreszcze.
0: Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego 2024 rok wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie, aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby pięć
0: Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No, miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić. Marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie zyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam,

0: Biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
1: To o czym opowiada utwór W lustrze?
0: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
1: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
0: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
1: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
0: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
1: jesteś
0: i mam
1: osobą bardzo wrażliwą.
0: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
1: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
0: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, i próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
1: Będzie i miłość tutaj. Chyba i, jeszcze.
0: No i o tak, no to, no. To jest właśnie główny
1: cement tego wszystkiego.
0: To jest ta moc, właśnie, miłość. Tak jak i w Krainie Lodu, prawda? Się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2. W lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy.
0: To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Mm. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze

0: Raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku, to też jest taka sprawa, że ulepimy dziś bałwana, śpiewały trzy dziewczyny.
0: No to ty bądź tą trzecią.
1: Ja śpiewałam tą swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć

0: ulepimy dziś bałwana.
1: No chyba, że...
2: Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to.
3: Anka, idź w sobie.
2: Tak dawno nie widziałam cię.
3: Anka, idź w sobie.
2: No
3: nie,
2: to Anka. Cześć.
3: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
4: Historia polskiej muzyki.
3: Bez wątpienia jednym z najpopularniejszych polskich zespołów grających muzykę z pogranicza popu i rocka jest Bajbę. Gwiazda początku lat 80., przełomu lat 90. i początku XXI wieku. Tu swoją karierę muzyczną zaczęła jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii polskiej muzyki, Beata Kozidrak. Bajmy powstał w 1978 roku w Lublinie. Nazwę zawdzięcza pierwszym literom imion założycieli: B. Beata Kozidrak, A. Andrzej Pietras, J. Jarosław Kozidrak, M. Marek Winiarski. Na początku repertuar tworzyło rodzeństwo Kozidraków. Beata pisała teksty, muzykę komponował Jarek. Pietras natomiast śpiewał w chórkach i zajmował się sprawami menedżerskimi. Ich przygoda ze sceną zaczęła się na festiwalu studenckim w Krakowie. Pierwszy duży sukces odnieśli w 1978 roku na festiwalu w Opolu. Beata oczarowała wszystkich piechotą do lata.
5: Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła.
3: Ta urokliwa, przyjemna piosenka w 1978 roku wydana na singlu nie miała nic wspólnego z rockiem. Raczej był to styl studencko-turystyczny, harcerski. Otwarcie na muzykę rockową nastąpiło na początku lat 80. Wtedy zmienił się również skład zespołu. Dołączyli Marek Makuch z gitarą basową oraz Bogdan Tchórzewski z perkusją. Gitarzystę Marka Winiarskiego zastąpił Henryk Mazurek, a brat Beaty Jarek odpuścił sobie śpiew w chórkach i poświęcił się graniu na keyboardzie oraz gitarze. Tak ukształtowany Bajm wylansował wiele przebojów, między innymi... Muzykę do Józka skomponował brat Beaty Jarek. Charakterystyczny gitarowy początek tego hitu... Siedział mu w głowie od dłuższego czasu. Przysiadł do niego podczas próby Bajmu, która odbywała się w piwnicy rodzinnego domu Kozidraków w Lublinie. Był 1982 rok. Wszyscy mieli sporo czasu na tworzenie nowych piosenek. Trwał stan wojenny. Na ulicach toczyły się walki z OMO z młodzieżą. Milicjanci z gumowymi pałkami w ręku gonili studentów i licealistów, którzy sprzeciwiali się komunie. Tak w książce piosenka musi posiadać tekst i muzykę. Wspomina ten czas Andrzej Pietras, wtedy wokalista, później menedżer zespołu. Czekaliśmy z Jarkiem na Beatę w studiu nagrań w Warszawie. Kiedy przyjechała, od razu zauważyła, że mamy strasznie zapuchnięte oczy. Zapytała, czy wczoraj ostro balowaliśmy, a to był efekt gazu rozpylonego na ulicach. Mieliśmy tego dość. Chcieliśmy się temu sprzeciwić, wyszczerzyć zęby. Ta piosenka jest tego wyrazem. Noce z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Nocy, której wprowadzono w Polsce stan wojenny. I o tym śpiewa Bajbę. Tekst został napisany w taki sposób, aby nie doczepiła się do niego władza. Takie zresztą były czasy. Aby przemycić piosenkę, chowało się słowa przed cenzurą. Kim w takim razie był tytułowy Józek? Wymyślił go były mąż Beaty, Andrzej Pietras, który wychował się w Lublinie.

Przy ulicy Lubartowskiej. Jej mieszkańcy prowadzili różny styl życia. Często byli to dranie o niewyparzonym języku. Każdy z nich był takim Józkiem. Ale to było takie przewrotne zagranie. Tekst, który napisała dalej Beata, miał zabarwienie polityczne. Jednym Józek kojarzył się z lubelskim marginesem, a inni myśleli, że chodzi o komunistycznego zbrodniarza Józefa Stalina. Tak naprawdę piosenka jest o Wojciechu Jaruzelskim, który pod osłoną nocy wprowadził stan wojenny i na oczach całej Polski romansował ze Związkiem Radzieckim. Dlatego podczas koncertu w Bajmu, gdy grano ten fragment, Beata celowo robiła pauzę, aby publiczność mogła wykrzyczeć: Wojtek, nie daruję ci tej nocy. Bajm dostał przez to z ministerstwa ostrzeżenie i zakaz występowania na terenie województwa warszawskiego przez 2 lata. To jednak nie zniechęciło publiczności do zespołu, który jednego dnia potrafił zagrać w wypełnionych po brzegach halach nawet 2 koncerty.

0: Bluzek został nagrany w profesjonalnym studiu w Warszawie przy Myśliwieckiej. Utwór ten na początku pojawił się na kasecie, dopiero później na debiutanckiej płycie Baim, która ukazała się w 1983 roku. Lider zespołu wideo, Wojciech Łuszczykiewicz, miał wtedy 4 lata.
1: Hi everybody, czyli witam wszystkich, to Wojtek, zespół wideo. Tak sobie myślę o Baimie, jeżeli teraz Baim wywołuje różne emocje, to kiedyś, na samym początku, czyli nie daruje ci tej nocy i nie ma wody na pustyni, to tak naprawdę to był absolutny świat. Genialne pod prąd piosenki z ukrytym podwójnym dnem. Każdy, kto wie, jakie sklepy były o 13 otwarte, to wie, o co chodzi. I gdyby tak się jakaś artystka teraz ubrała, jak koleżanka Beata w Józek nie daruje ci tej nocy, to była Lady Gaga. Tam to jest absolutny odjazd, kompletny. Zespół wygląda genialnie i ona w tej czarnej skórze i z zawodową fryzurą.
0: W czasach, kiedy powstał ten utwór, od godziny 13 były dopiero otwierane sklepy monopolowe, a kreację Beaty, o której wspomina Wojtek, zobaczycie na teledysku Józka. Klip powstał w studiu telewizyjnym przy ulicy Woronicza w Warszawie. To fragment recitalu Bajmy na dachu. Wszyscy są ubrani w kostiumy, które miały oderwać widzów od PRL-owskiej rzeczywistości. Andrzej Pietras kiwa się z gitarą, Jarosław Kozidrak robi przysiady, a pozostali mają na nosie przyciemnione okulary. Podobne nosił Józef Wel Wojtek Jaruzelski. Kariera, jaką zrobił Józek, przeszła najśmielsze oczekiwania Bajmu. Tytułowe zawołanie przylgnęło nawet do byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski Józefa Młynarczyka. To słynna afera na Okęciu, wspomniana w książce Piosenka musi posiadać tekst i muzykę, autorstwa Jana Skardzińskiego i Konrada Wojciechowskiego. Mianowicie, w 1980 roku, przed wylotem na mecz z Maltą, Józef Młynarczyk pojawił się w hali odlotów na Okęciu w stanie wskazującym, że wcześniej pił alkohol. Kibice zauważyli to w mgnieniu oka i skandowali. W efekcie Józek Młynarczyk przez pewien czas nie bronił polskiej bramki w reprezentacji, a trener piłkarskiej kadry Ryszard Kulesza został zwolniony z pracy. W 2007 roku wspomniany tekst piosenki Bajmu wykrzykiwali też uczestnicy poznańskiego happeningu. Chcieli zakłócić wiec pierwszomajowy SLD. Słowa Józek nie daruje ci tej nocy dotyczyły premiera Józefa Oleksego, który był oskarżony o szpiegostwo na rzecz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, czyli KGB. Z kolei fraza tego zwrotu użył Tomasz Hajto, który komentował mecz piłkarskiej reprezentacji. Skierował go do Kamila Grosickiego, który włączając swoje słynne turbo pojawiał się nagle przy przeciwniku, odbierał mu piłkę i znikał. Nie wszyscy jednak darzyli sympatią Józka. W latach 80. piosenka Bajmu była potępiana przez Kościół. Z ambony mówiono, że rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby dzieci nie słuchały utworu, który ma zabarwienie erotyczne. Ale na debiutanckim albumie Bajmu z 1981 znajdziemy nie tylko przebojowego Józka. Jest też

0: tam hit Co mi panie dasz, który podbijał listy przebojów w latach 80. Za piosenkę w całości odpowiedzialna jest Beata Kozidrak. Ona napisała słowa i muzykę. Była wtedy również idolką wielu nastolatek. Między innymi piosenkarki Magdy Fam, która wówczas miała 10 lat.
1: No, powiem wam szczerze, że zespół BAM zawsze fascynował mnie jako zjawisko, bo kiedy spojrzę się na historię tego zespołu, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z wybitnym zjawiskiem. Beata Kozidrak, która dysponuje naprawdę nieprawdopodobnym potencjałem wokalnym i myślę, że gdyby urodziła się w Stanach, byłaby bardzo, bardzo znaną postacią na świecie. Jedni oczywiście chwalą, inni neutralnie bardziej podchodzą do jej tekstów. Jedni mówią, że to jest trochę kiczowate, inni mniej, ale niemniej jednak, jakkolwiek by tego nie oceniać, jest to z pewnością fabryka przebojów. I Beata Kozidrak, która świetnie interpretuje swoje własne piosenki, także myślę, że to jest pierwsza piątka zespołu z lat 80.

Utwór ten do dziś jest jednym z najpopularniejszych zespołu Bajme. W tym miejscu zakończymy dzisiaj przygodę z zespołem Bajme. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Akty wandalizmu, a do tego problemy zdrowotne i zastraszanie pracowników buwbaru. Oto władze Uniwersytetu Warszawskiego oskarżają studentów z inicjatywy pracowniczej. Uczelnia zgłosiła sprawę na policję. Studenci odpowiadają, że działania UW są skandaliczne i nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie budynków. Powodem ich protestów są ceny w nowym lokalu gastronomicznym w Uniwersyteckiej Bibliotece. Więcej wie nasz reporter Michał Rawa.
2: Uniwersytet Warszawski w swoim komunikacie napisał, że prawo do protestu i wyrażania swoich poglądów nie upoważnia do agresji wobec innych osób, aktów wandalizmu, niszczenia mienia czy naruszania miru domowego. Protestujący w taki sposób członkowie OZZ, Inicjatywa Pracownicza i innych ugrupowań muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań, pisze UW. Sprawa została zgłoszona policji. W dalszej części komunikatu uniwersytet podaje, że przez działania studentów hospitalizacji wymagał jeden z pracowników buwbaru, a szkody powstałe na skutek aktów chuligaństwa są obecnie szacowane. UW wspomina też o politycznym motywowaniu studentów do takich działań. Każdy ma prawo, żeby protestować. Granice są prawa drugiej osoby, mówi w rozmowie z nami były rzecznik policji, obecnie pracownik UW, dr Mariusz Sokołowski.
3: Jeżeli twoja zabawa, twój happening, twój protest łamie prawa drugiego człowieka, ingeruje w jego własność, ingeruje w niego samego, to tobie dalej nie wolno tego robić. Nie wolno pod auspicjami, pod hasłami protestu, pod hasłami jakimikolwiek niszczyć drugiego człowieka, niszczyć mienie, które należy do tego człowieka. Jeżeli ktoś decyduje się na atakowanie fizyczne, słowne drugiego człowieka, jeżeli ktoś niszczy mienie, to musi liczyć się z odpowiedzialnością, musi liczyć się z konsekwencjami i każdy podmiot, każda osoba, która widzi łamanie prawa, która jest ofiarą tego łamania prawa, powinna to zgłosić policji. Pamiętajmy, że w przypadku jeszcze mienia publicznego, administrator takiego mienia, korzystając chociażby z polisy ubezpieczeniowej, ma obowiązek także zgłosić taki fakt w jednostce policji. Więc to nie jest niczym nadzwyczajnym. Ja uważam, że każdy, kto łamie prawo, powinien ponosić tego konsekwencje, bo jeżeli nie wyciągamy konsekwencji wobec tych, którzy to prawo łamią, to powoduje, że sprawcy się rozzuchwalają. Oni idą jeszcze dalej. Przesuwa się ta granica tego, co nam wolno. Wolno ci gromadzić się, wolno jest ci wygłaszać swoje poglądy, wolno ci jest protestować, wolno jest ci bawić, ale w ściśle określonym prawem granicach. Jeżeli przekraczasz prawo, łamiesz to prawo, musisz liczyć się z konsekwencjami.
2: A co tu zostało zniszczone?
3: Tu, znaczy jak z tego, z tych informacji, które do mnie docierają, wynika, że zniszczone zostały elewacje budynków poprzez malowanie różnego rodzaju napisów, rysunków na tych elewacjach. Pamiętajmy, że to jest mienie, które ma pewną wartość. Takie malowanie napisów na elewacjach, malowanie czegokolwiek na elewacji może być traktowane jako wykroczenie, może być też traktowane jako przestępstwo. Tu zagrożenie karą jest wyższe, kiedy mówimy jeszcze o budynkach, które są zabytkami i ci, którzy tego dokonują, muszą być tego świadomi. To mienie do kogoś należy. Takie zniszczenie tego mienia, malowanie na nim czegokolwiek powoduje, że to potem trzeba odtworzyć do stanu właściwego, czyli trzeba to wyczyścić, zamalować. To wszystko kosztuje. To nie jest coś, co samo się zrobi.
2: Czy to wychodzi poza zakres protestu, takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa?
3: Jeszcze raz powiem, zakres nieobywatelski, każde obywatelskie nieposłuszeństwo ma swoje granice, a tą granicą jest fakt, czy ty łamiesz prawa drugiego człowieka, czy łamiesz prawo powszechnie obowiązujące. Jeżeli ty łamiesz prawo powszechnie obowiązujące, jeżeli ty niszczysz mienie, jeżeli ty atakujesz drugiego człowieka, to nie możesz tego tłumaczyć nieposłuszeństwem obywatelskim. Mi nikt nie daje prawa do tego, żebym ja zniszczył mienie czyjekolwiek, bo się na przykład na coś nie godzę, żebym ja popychał danego człowieka, żebym ja zniesławiał danego człowieka, znieważał danego człowieka, te granice, jeszcze raz powiem, powinny zostać zachowane. I ci, którzy protestują, powinni być tego świadomi. My po to walczyliśmy przez tyle lat, żeby móc wyrażać swoje poglądy, żeby móc swobodnie protestować, by protestować w oparciu o określone prawo. Szacunek wobec drugiego człowieka i poszanowanie prawa jest tutaj rzeczą niezmiernie ważną. Jeżeli ktoś prowadzi zgodnie z prawem działalność gospodarczą, jeżeli ktoś ma pewnego rodzaju jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli ktoś ma umowę na prowadzenie tej działalności gospodarczej, prowadzi zgodnie z prawem, w oparciu o to prawo, biznes w tym kraju, to ja nie rozumiem tych, którzy będą takiego człowieka atakować, którzy będą niszczyć jego mienie. Ci ludzie muszą się liczyć z odpowiedzialnością i nie ma tutaj wytłumaczenia, że ja walczę o zmiany systemowe. Można walczyć o zmiany systemowe innymi metodami i kierując swoje postulaty do podmiotu, który jest temu dedykowany, a nie od tak sobie akurat koncentrując się w tym miejscu na konkretnym podmiocie.
2: Studenci nazywają działania uniwersytetu absurdalnymi, a nawet skandalicznymi i tłumaczą, dlaczego w ogóle protestują.
4: Maria Semek, jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego, zrzeszoną w Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza.
5: Adam Ochwat, student socjologii na UW, również z OZZIP.
6: Jest Staszek Krzyniawski, fizyka UW, OZZIP. Już parę lat temu rektor w tej samej przestrzeni, która stała pusta po jakichś tam poprzednich lokalach gastronomicznych, obiecał otworzyć publiczną stołówkę, taką samą jak już jedna na Uniwersytecie na Oboźnej. Miała być ona prowadzona przez Uniwersytet, nie prowadzona dla zysku, dofinansowywana po to, żeby mogły być tam tanie posiłki dla studentów i pracujących. No

0: Ale otworzyć nam Buw Bar, czyli po prostu knajpa premium, która widać, że jest skierowana pod turystów, którzy przychodzą do Buwu, pięknego budynku, Powiśla, fajnej części Warszawy. No nie jest po prostu dla studentów i też jest prowadzona przez zewnętrznego ajenta, czyli prywaciarz może sobie zarobić na studentach, a uniwersytet zrzeka się odpowiedzialności za zapewnienie zaplecza socjalnego dla studiujących i pracujących.
1: Czyli po prostu nie o to wam chodziło?
2: Dokładnie, od początku naszych rozmów, które trwają już ponad 3 lata, zwracaliśmy uwagę na systemowy charakter problemu braku dostępu do żywienia na polskich uczelniach i rola Uniwersytetu Warszawskiego jest tutaj bardzo ważna, bo jest to największym i najbogatszym uniwersytetem, który również dysponuje jedną z nielicznych pozostałych po dawnych czasach publiczną stołówką na ulicy Oboźnej, wobec czego nie powinien to być żaden problem, żeby poszerzyć jej działalność na jeden z wielu lokali, którymi WW dysponuje, które podnajmuje prywatnym restauratorom. Dostaliśmy takie zapewnienie w 2024. Rektor publicznie powiedział, że otworzy w tym miejscu publiczną stołówkę. Wbrew temu niestety od czasu naszego protestu okupacji budynku samorządu studentów UW wszystkie te obietnice zostały absolutnie zignorowane i przy aprobacie samorządu studentów między innymi i władze uczelni dogadały się z prywatną restauratorką, nie organizując nawet przetargu. W wyniku czego zamiast inwestycji w studentów i dofinansowania im posiłków mamy po prostu sposób na dodatkowy zarobek dla uniwersytetu z czynszu, który jak łatwo zauważyć jest zupełną kroplą w wielomiliardowym corocznym budżecie UW, więc trudno powiedzieć jaki jest tego pożytek.

studentów i dofinansowanie im posiłków, mamy po prostu sposób na dodatkowy zarobek dla uniwersytetu z czynszu, który, jak łatwo zauważyć, jest zupełną kroplą w wielomiliardowym corocznym budżecie UW, więc trudno powiedzieć, jaki jest tego pożytek,

0: A jeśli by to była stołówka prowadzona przez UW, to jaką cenę byście chcieli tam za obiad dla studenta?
1: Ja myślę, że dobrym punktem odniesienia do dyskusji o cenach żywienia studentów jest przypadek Francji, gdzie 2 tygodnie temu niecałe została wprowadzona cena 1 euro w stołówkach uniwersyteckich za pełnowartościowy posiłek. Jest to cena jak najbardziej osiągalna na gruncie polskim. Jest to też pewien paradoks, ponieważ w Polsce cały czas mówimy o umiędzynarodowianiu uczelni, o tym, że powinniśmy jak najbardziej się doskonalić, tak by upodabniać się do tych instytucji zachodnich. Natomiast ten argument jest wykorzystywany przez władze tylko w sytuacjach, kiedy nie mówimy o faktycznym interesie studentów. Czyli jeżeli to umiędzynarodowienie miałoby nieść ze sobą również wprowadzenie opieki socjalnej, taką jak możemy zaobserwować na wielu zachodnich uniwersytetach, to zapominamy o tym argumencie.
0: Jasne. No dobra, to teraz do samych protestów, jakbyśmy mogli przejść, bo UW skierowało do policji zawiadomienie o zniszczeniu mienia i tam jeszcze jest kilka innych rzeczy wypisanych. To tak pokrótce powiedzcie, czy, nie wiem, malowaliście po ścianach, czy naklejaliście jakieś naklejki w przestrzeni tego BUF baru, czy w przestrzeni uniwersytetu?
2: Myślę, że kto malował i naklejał te rzeczy, to jest, pozostaje do ustalenia przez odpowiednie służby, ale wydaje mi się, że absurdalne i w sumie skandaliczne jest, żeby uniwersytet kierował zawiadomienia przeciwko swoim studentom do policji czy do innych służb, no bo w oświadczeniu, w którym dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w ten sposób postrzegani jako ci wandale i strasznie politycznie protestujący, dowiedzieliśmy się też, że uniwersytet jest miejscem dialogu. No ale tak zupełnie nie jest. Uniwersytet nie chce z nami rozmawiać i dlatego wybieramy takie metody protestu, jak wchodzenie do obu baru, jak korzystanie z niego w taki sposób jako naszej przestrzeni, a nie jako restauracji i według władz nazywane to jest zaburzaniem działania tej przestrzeni. No ale my uważamy, że skoro oni nie chcą z nami rozmawiać, że tak powiem delikatnie, no to my po prostu tę przestrzeń będziemy zajmować sami.
0: Czyli wy odpowiedzialności za jakieś naklejki, malunki i tak dalej nie bierzecie?
3: Oczywiście nie. Uważamy, że ta tania retoryka, jaką jesteśmy karmieni między innymi w tym oświadczeniu, że uniwersytet jest miejscem dialogu, a nie miejscem polityki, no jest po prostu wszyscy, myślę, cała społeczność studencka widzi, jak fasadowe są to argumenty, jak tania retoryka ma miejsce ze strony władz, ponieważ w wizji władz Uniwersytetu Warszawskiego ich decyzje niekonsultowane z nikim oprócz samorządu, który im potakuje w sprawie tego, żeby lokal wynająć, a nie utworzyć nam publiczną stówkę, to nie jest polityka, a kiedy studenci się przeciwko temu buntują, mimo że w związku z tym, że nikt de facto, no nie ma żadnego kanału oficjalnego, legalnego kanału, żebyśmy my wyrazili swój sprzeciw, ponieważ nikt nie chce nas słuchać, no to jest polityka i to jest złe na uniwersytecie, nie ma miejsca na taką politykę i taki dialog, jedyny dialog i polityka, jakie mogą mieć miejsce na uniwersytecie, to wewnątrz Pałacu Kazimierzowskiego, kiedy rektor zaprasza tam, prawda, prywatnych przedsiębiorców i dogaduje z nimi, jak tutaj na studentach zarobić i żeby było ładnie, estetycznie, premium i tak jak w elektrowni po Wiśle.
0: To tak zapytam, w nawiązaniu do tego komunikatu, czy jesteście inicjowani politycznie? Tu chyba konkretnie przez partię Razem, gdzieś tam w przestrzeni padło, że konkretnie przez to środowisko.
1: Znaczy tak, no dla mnie ten postulat, znaczy ten argument jest po prostu śmieszny, dlatego że wskazuje na to, że nie dość, że władze nie słuchają głosów studentów, to nie są w stanie nawet prześledzić tych komunikatów, które my do nich kierujemy od lat, zanim partia Razem w ogóle się wzięła za wątpliwość tak akademików i stołówek. To jest argument, to są postulaty, z którymi my występujemy, no właśnie co najmniej od kilku lat. To jest część naszej kampanii. To, że ugrupowania polityczne również wysnuwają te postulaty, nie jest od nas zależne, więc no wyciąganie takiego argumentu, że my jesteśmy tutaj agentami jakiegoś ugrupowania politycznego jest dla mnie po prostu śmieszne. Wskazuje to na pewną desperację ze strony władz uczelni.
0: A jeszcze zapytam, czy macie takie poczucie, że może trochę te protesty poszły za daleko, bo tam pojawiły się takie informacje, że pracownicy tego BUF baru, no którzy dostają rykoszetem ogólnie, nie? No bo poszli tam po prostu do pracy, są zastraszeni, rezygnują z pracy, boją się przyjść do tej pracy. Tam poszła też taka informacja, że jeden z nich dostał zawału serca i pojechał do szpitala, więc czy nie uważacie, że trochę to poszło jednak za daleko?
3: No uważamy, że całkowitą winę za te wydarzenia, o ile one w ogóle miały miejsce, ponieważ są to tylko niepodległe.

0: oparte niczym tezy z oświadczenia uniwersytetu. Jeśli to miało miejsce, to całkowitą odpowiedzialność ponoszą władze uniwersytetu, które doprowadziły po raz kolejny do eskalacji konfliktu poprzez swoją bezczynność. Takie same argumenty, przypominam, podczas protestów propalestyńskich na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy rektor w akcie tchórzostwa nie chciał wyjść do protestujących i poczekał, aż protest eskaluje do tego stopnia, że będzie jakby można wezwać policję, tak? Wtedy również użył argumentu, że pracownicy się boją. Więc pracownicy się boją, a to, że pracownicy na uniwersytecie, tak jak w wielu innych placówkach publicznych, prawda, pracują na śmieciówkach, nie mają też dostępu do jedzenia, ponieważ ten protest dotyczy tak samo pracowników jak studentów dostępu do jedzenia, no to wysługiwanie się argumentem tego, że teraz rektorowi zależy na dobrostanie pracowników, no to jest po prostu śmieszne i absolutnie nigdy w żadnym z naszych komunikatów nie wybrzmiewało, że mielibyśmy winić za ten stan rzeczy kogokolwiek oprócz rektora, ewentualnie właścicielki tej restauracji.
1: Czy jest jakiś w ogóle dialog, czy jest szansa na jakieś spotkanie z władzami uczelni?
2: Znaczy, no jeżeli zastraszanie można uznać za dialog, to tak, ale nikt oprócz takiego komunikatu się do nas nie zwrócił z żadną sugestią rozmowy, co też jest dość absurdalne, ponieważ jak się mówi o tym, że te nasze metody są radykalne, to też jest pewna ignorancja, ponieważ

0: braku dialogu, czy też dialogu na zasadach uniwersyteckich było to, jak pojawiliśmy się w zeszły czwartek na Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w ramach jako goście, żeby przedstawić prawda, parlamentowi swoje stanowisko i tak dalej, mieli się pojawić kanclerz i prorektor do spraw studenckich naszego uniwersytetu, ale nie przyszli na to posiedzenie, ponieważ przestraszyli się naszej obecności tam, obecności zrzeszonych w Związku Studentów i kartonów, które wzięliśmy ze sobą, które posiadały jakieś hasła nawiązujące do tej całej farsy z Buchbarem, więc oni zdecydowali się nie przyjść i zaprosić jedynie przedstawicieli samorządu, zarządu i parlamentu na spotkanie zamknięte w pałacu.
1: Magazyn lokalny.
2: Dziś zabierzemy Was do miejsca, które z jednej strony kojarzy się z jednym monumentalnym budynkiem nad Narwią, a z drugiej ma za sobą długą drogę. Od średniowiecznej osady, przez napoleońską fortecę, aż po współczesne centrum turystyczne i humanitarne. To naprawdę jest ten słynny, najdłuższy w Europie?
3: Tak, Cytadela w Modlinie. Dawny kompleks koszarowy ma około 2 km i 250 metrów długości. To jeden ciągły budynek, serce twierdzy położonej przy zbiegu Wisły, Narwi i Wkry, około 30 km od Warszawy.
2: Co tak naprawdę chroniła ta twierdza?
3: Szlaki wodne, przeprawy i podejścia do stolicy. Od średniowiecza ten rejon był kluczowy, a w XVII wieku, w czasie potopu szwedzkiego, powstały tu pierwsze nowożytne umocnienia.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
2: Kiedy zaczyna się historia tej wielkiej murowanej twierdzy, którą znamy dzisiaj?
3: Od rozkazu Napoleona z 1 grudnia roku 1806 do roku 1812 powstała nowoczesna twierdza bastionowa według francuskiej szkoły. Już w roku 1813 broniła się przed wojskami generała Iwana Paskiewicza, aż do kapitulacji po wyczerpaniu amunicji.
2: A co dzieje się w czasach Królestwa Polskiego i Powstania Listopadowego?
3: Twierdza trafia pod rosyjską kontrolę. W roku 1831 po upadku Warszawy schroniło się tam ponad 32 tysiące żołnierzy. Po oblężeniu Modlin skapitulował 9 października jako przedostatni punkt oporu powstania.
2: I wtedy Rosjanie postanowili już nie oszczędzać tego miejsca?
3: Po klęsce powstania zlikwidowano autonomię królestwa i intensywnie rozbudowano fortyfikacje. Modlin przemianowano na Nowogeorgijewsk.

0: Polskiego i Powstania Listopadowego?
1: Twierdza trafia pod rosyjską kontrolę. W roku 1831, po upadku Warszawy, schroniło się tam ponad 32 tysiące żołnierzy. Po oblężeniu Modlin skapitulował 9 października, jako przedostatni punkt oporu powstania.
0: I wtedy Rosjanie postanowili już nie oszczędzać tego miejsca?
1: Po klęsce powstania zlikwidowano autonomię królestwa i intensywnie rozbudowano fortyfikacje. Modlin przemianowano na Nowogeorgijewsk.

0: dowód koszar dla 20 tysięcy żołnierzy oraz pierścień fortów.
1: I w takim stanie twierdza wchodzi w rok 1915. Na papierze potęga. W praktyce?
0: 19 fortów wyglądało imponująco, ale brakowało uzbrojenia. W sierpniu roku 1915 wojska generała Hansa Bezelera z potężną artylerią i rosyjskimi plenami umocnień rozpoczęły oblężenie. Po kilku dniach walk, zdobyciu kolejnych fortów i opuszczeniu części umocnień przez Rosjan, 19 sierpnia Niemcy weszli do Cytadeli, a 20 generał Bobyr podpisał kapitulację.
1: Co zawiodło najbardziej?
0: Słabe wyszkolenie do walk w twierdzy, braki w wyposażeniu, niedokończone forty i niska wola walki części dowódców. Po stronie niemieckiej świetne przygotowanie i nowoczesna artyleria. Upadek Nowogeorgijewska podkopał wiarę w klasyczne fortyfikacje.
1: Co dalej z Modlinem w pierwszej wojnie i po niej?
0: Do roku 1918 Niemcy używali obiektów jako magazynów i szpitali. Po odzyskaniu niepodległości Modlin stał się ważnym polskim garnizonem i poligonem fortecznym, a w roku 1920 był głównym punktem obrony 5. Armii generała Władysława Sikorskiego.
1: Jak Modlin wchodzi w rok 1939?
0: Twierdza była siedzibą sztabu Armii Modlin, a później dowództwa obozu warownego Modlin, generała Wiktora Tomé. Po bitwie granicznej trafiły tam rozbite oddziały, a od 10 września podeszły wojska niemieckiego 2. Korpusu Armijnego. Po około 2 tygodniach ciężkiego oblężenia kapitulacja nastąpiła 29 września, po upadku Warszawy.
1: A okupacja?
0: W forcie pierwszym działał obóz przejściowy. W forcie trzecim obóz koncentracyjny, w którym zginęło około 20 tysięcy ludzi. Twierdzę wyzwolono 18 stycznia roku 1945.
1: Po takiej historii dziś Modlin kojarzy się też z lotniskiem i turystyką.
0: Po wojnie większość obiektów zajmowało Wojsko Polskie. Część fortów niszczała, a po roku 2000 nasiliły się kradzieże. Jednocześnie rozwija się lotnisko Warszawa-Modlin, a prywatny inwestor kupił wewnętrzny obwód obronny Cytadeli z planami adaptacji na funkcje mieszkalne, usługowe i kulturalne przy zachowaniu bryły budynku.
1: Twierdza stała się też miejscem pomocy humanitarnej.
0: W roku 2022, po wybuchu wojny w Ukrainie, wyremontowana część koszar służyła jako miejsce zakwaterowania uchodźców i punkt logistyczny do gromadzenia darów.
1: A jak wygląda Modlin z perspektywy turysty i filmowca?
0: Można zwiedzać fragment koszar z Wieżą Zachodnią, Muzeum Twierdzy Modlin, Kasyno Oficerskie, Muzeum Kampanii Wrześniowej oraz Fort III w Pomiechówku. Ruiny Spichlerza i wnętrza Cytadeli pojawiają się w wielu filmach. Od CK Dezerterów i Killera, po Pana Tadeusza i Czas Honoru.
1: Czyli jedno miejsce, a w nim średniowieczne tradycje, Napoleon, carscy inżynierowie, polskie powstania, dwie wojny światowe, lotnisko, uchodźcy i plan filmowy.
0: Modlin jest jak podręcznik historii, zapisany w cegle i betonie. Od Piastowskiego Grodu, przez napoleońską twierdzę i rosyjski Nowogeorgijewsk, po współczesne funkcje turystyczne i społeczne. Za rekordem najdłuższego budynku w Europie stoi bardzo gęsta, często dramatyczna historia.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
1: Skoro znane już burzliwe dzieje twierdzy Modlin, to teraz przenieśmy się do samego początku tej historii, kiedy wszystko zaczynało się od niewielkiej osady nad Wisłą. Od średniowiecznej wsi Mogylno do ogromnej twierdzy droga była naprawdę długa.
0: Pierwsza wzmianka o Mogylnie pojawia się w księdze sądowej Zakroczymskiej z roku 1426. Wieś leżała nad Wisłą, tam gdzie dziś jest zachodnia część Cytadeli Modlińskiej i należała do powiatu zakroczymskiego.
1: Czyli na początku żadnych murów, żadnych bastionów, tylko zwykła mazowiecka wieś nad rzeką.
0: Dokładnie. Przed rokiem 1549 Mogylno dzierży Marcin Wolski, potem wieś kupuje królowa Bona Sforza. To już spory majątek, około 450 hektarów ziemi i 32 kmieci. A położenie nad Wisłą zaczyna nabierać znaczenia.
1: I to położenie szybko przestaje być tylko atutem rolników, a staje się magnesem dla armii. Wchodzi na scenę potop szwedzki.
0: W roku 1655 Szwedzi zajmują Warszawę. Forsują Narew od strony Nowego Dworu. Budują most w okolicy dzisiejszego Cypla przy twierdzy i pierwsze umocnienia.
1: I tam właśnie Szwedzi budują pierwsze umocnienia?
0: Tak. Powstaje niewielka fortyfikacja w kształcie czteroramiennej gwiazdy – Bugskansen, praprzodek późniejszej twierdzy. 30 września wojska polskie przegrywają bitwę pod Zakroczymiem. Szwedzi zajmują Mogylno i otwierają sobie drogę na Inflanty. Już wtedy widać strategiczne znaczenie tego miejsca.
1: I wtedy na scenę wchodzi Napoleon z własnym pomysłem na Modlin.
0: W grudniu roku 1806 Napoleon decyduje o budowie twierdzy w Modlinie. Początkowo ma to być magazyn żywności, ale po rozpoznaniu terenów wybiera

0: się brzeg Narwi, ten, który znamy dziś. Wiosną roku 1807 rusza budowa, a już w roku 1809 stacjonują tu wojska księstwa warszawskiego.
1: A potem Napoleon podnosi stawkę. Z magazynu robi się poważny obóz warowny.

0: 15 tysięcy ludzi. Ale nie udaje się ukończyć wszystkich umocnień przed wyprawą na Moskwę.
1: A wyprawa na Moskwę kończy się katastrofą i Rosjanie przechodzą do kontrataku.
0: 5 lutego roku 1813 pod Modlin dociera 36 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Twierdza broni się 11 miesięcy, najdłużej spośród wszystkich ówczesnych twierdz, i kapituluje dopiero 1 grudnia. W tym czasie tak rośnie liczba żołnierzy i robotników, że rozważa się nadanie Modlinowi praw miejskich, ale ostatecznie do tego nie dochodzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
1: Po kapitulacji następuje zmiana gospodarza. Twierdza przechodzi w ręce rosyjskie i zaczyna się zupełnie nowy rozdział.
0: Od grudnia roku 1813 Modlin staje się rosyjską warownią. Po upadku powstania listopadowego Królestwo Polskie traci autonomię, a Rosjanie włączają Modlin do pasa twierdz obronnych imperium.
1: I wtedy twierdza dostaje nową nazwę, która na lata wypiera nazwę Modlin.

0: XIII, Modlin staje się rosyjską warownią. Po upadku powstania listopadowego Królestwo Polskie traci autonomię, a Rosjanie włączają Modlin do pasa twierdz obronnych Imperium.
1: I wtedy twierdza dostaje nową nazwę, która na lata wypiera nazwę Modlin.

0: car odwiedza twierdzę 17 razy, a realna rozbudowa rusza po roku 1832.
1: I tu wchodzi rosyjska szkoła fortyfikacyjna, czyli grube mury, długie koszary i bardzo dużo miejsca na żołnierzy.
0: Rozbudową kieruje generał inżynier Iwan Iwanowicz Den. Wewnątrz francuskiego rdzenia powstaje 2-kilometrowy obwód koszar obronnych dla 20 tysięcy żołnierzy, osłaniany przez 4 kaponiery. Twierdza staje się trzecim obwodem umocnień.
1: To już jest prawdziwe miasta w murach. Nic dziwnego, że w planach powstańczych Modlin pojawia się jako wymarzony łup.
0: W drugiej połowie XIX wieku Nowogiergiewsk ma ogromne znaczenie strategiczne. Jest tu około 70 tysięcy karabinów, 800 armat i dziesiątki tysięcy ładunków prochowych. Plan przejęcia twierdzy na potrzeby powstania styczniowego kończy się jednak fiaskiem i pozostaje ona w rękach rosyjskich.
1: Czyli kolejna szansa na zmianę historii przepada, a potem nadchodzi pierwsza wojna światowa i Modlin znów staje się celem wielkiej armii.
0: W lipcu roku 1915 pod Nowogiergiewsk docierają siły niemieckie, blokując twierdzę z kilku stron. 10 sierpnia zostaje ona odcięta od rosyjskich wojsk polowych, a 13 sierpnia zaczyna się intensywny ostrzał fortów.
1: Na papierze Rosjanie mają przewagę liczebną, ale w praktyce sytuacja wygląda dużo gorzej.
0: W twierdzy jest około 105 tysięcy ludzi, z czego tylko 39 tysięcy ma karabiny. Większość z około 1000 armat jest przestarzała. Po zdobyciu zewnętrznych fortów Niemcy 19 sierpnia atakują Cytadelę i tego samego dnia twierdza kapituluje. Rosjanie wysadzają mosty na

0: Warszawa. To warto wiedzieć.
1: Po I wojnie światowej następuje moment, na który długo czekano. Twierdza po raz pierwszy naprawdę staje się Polska.
2: W roku 1918, po zakończeniu działań wojennych, Modlin przechodzi w polskie ręce. Oficjalne wywieszenie biało-czerwonej flagi następuje w roku 1919. Stacjonuje tu 5. Armia Wojska Polskiego generała Władysława Sikorskiego, a twierdza staje się ważnym przyczółkiem obrony Warszawy.
1: I bardzo szybko okazuje się, że to nie jest tylko symbol. Wybucha wojna polsko-bolszewicka i Modlin znów staje się miejscem mobilizacji.
2: Twierdza pełni rolę ośrodka mobilizacyjnego, działa tu szpital wojskowy, a cały rejon staje się garnizonem. W sierpniu roku 1920, podczas Bitwy Warszawskiej, generał Sikorski organizuje kwaterę armii w Nowym Dworze, a linia obrony przebiega na północnym brzegu Narwi i zachodnim brzegu Kry.
1: Radzieckim oddziałom udaje się nawet na chwilę wejść w system fortów.
2: 13 i 14 sierpnia część zewnętrznych fortów przechodzi w ręce Armii Czerwonej, ale już 15 sierpnia Polacy odbijają te pozycje. W tym samym roku Modlin staje się największym garnizonem w odrodzonej Rzeczypospolitej i wielkim centrum szkolenia wojska.
1: I wchodzi też wątek gospodarczy, bo wokół murów zaczyna się normalne życie cywilne z prądem, stocznią i portem.
2: Powstaje elektrownia Narew, która zasila w energię twierdzę i Nowy Dwór Mazowiecki. W Modlinie działa stocznia i pierwszy port marynarki wojennej II Rzeczypospolitej, gdzie buduje się mniejsze jednostki pływające. Modlin staje się nie tylko twierdzą, ale też ważnym ośrodkiem przemysłowym.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa.
1: W roku 1939 twierdza Modlin znów staje się jednym z kluczowych punktów obrony kraju.
2: We wrześniu Modlin jest jednym z najważniejszych przyczółków kampanii wrześniowej. Naczelny wódz nakazuje bronić linii Narwi i samej twierdzy, nawet w całkowitym odosobnieniu. Podstawę obrony stanowi 8. Dywizja Piechoty. Później dołączają oddziały Armii Łódź. Łącznie broni ją około 15 tysięcy żołnierzy.
1: Modlin walczy dłużej niż Warszawa, ale warunki są dramatyczne.
2: Twierdza broni się o jeden dzień dłużej niż stolica. 29 września generał Wiktor Tome podpisuje kapitulację, bo brakuje broni, żywności i pomocy medycznej. Chce oszczędzić żołnierzom i cywilom dalszych cierpień, więc stawia Niemcom warunki. Opiekę nad rannymi, wyżywienie załogi, brak konfiskaty mienia, wyjście oficerów z białą bronią i nierozdzielanie żołnierzy po różnych obozach.
1: Mimo to zniszczenia są ogromne.
2: Naloty i ostrzał niszczą koszary, szpital, działobitnie, mosty na Narwi i Wiśle oraz Spichlerz. Niemcy wkraczają do twierdzy 29 września. W czasie okupacji Modlin staje się ośrodkiem szkolenia poborowych Wehrmachtu, bazą zaopatrzeniową dla frontu wschodniego, a w portach działają obóz przejściowy i koncentracyjny.
1: Ten etap kończy się dopiero w styczniu roku 1945.
2: 18 stycznia Modlin wyzwala Armia Czerwona i przekazuje twierdzę władzom komunistycznym. Wraca polskie wojsko, ale zastaje bardzo zniszczony garnizon i zajmuje tylko te części koszar, które nadają się do użytku.
0: Radio SK2 Warszawa. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
1: Po wojnie zaczyna się nowy rozdział. Już nie tyle frontowy, co szkoleniowy i lotniczy. Twierdza powoli zmienia funkcję.
2: W kwietniu roku 1945 do Modlina przeniesiona zostaje oficerska szkoła broni pancernej. Później działa tu m.in.

0: Oficerska Szkoła Saperów i Jednostki Łączności. Równolegle rozwija się wątek lotniczy. Przybywa polska jednostka samolotów szturmowych, a w latach 50. stacjonują tu pułki bombowe.
1: I wtedy zaczyna się historia lotniska, które dziś kojarzy się już bardziej z podróżami niż z wojskiem.
0: W latach 50. rozbudowuje się lotnisko. Powstaje Wyższa Szkoła Pilotów, późniejsze Centrum Szkolenia Lotniczego. Z czasem wojskowy charakter słabnie, a dziś działa tu port lotniczy Warszawa-Modlin, obsługujący ruch cywilny.
1: A co z samą twierdzą jako garnizonem? Bo wiemy, że wojsko stopniowo się stamtąd wycofuje.
0: W latach 90. wojsko konsekwentnie opuszcza garnizon Modlin. Decyzją prezydenta Lecha Wałęsy zostaje on zlikwidowany. Ostatni żołnierz odchodzi w roku 2019, a w międzyczasie teren garnizonu trafia w prywatne ręce.
1: Czyli po kilku stuleciach wojen i oblężeń twierdza przechodzi w zupełnie inną rolę. Z pola bitwy staje się miejscem pamięci i spacerów.
0: Dziś twierdza Modlin nie pełni już strategicznych funkcji militarnych, ale pozostaje jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Zachowane koszary, bastiony, kaponiery, spichlerz i dawne umocnienia przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych historią i krajobrazem nad Wisłą i Narwią.
1: I w tym jest chyba największy paradoks Modlina. Miejsce kojarzone z wojną dziś daje przestrzeń do spokojnego kontaktu z historią i naturą.
0: W jednym miejscu spotykają się tu średniowieczna wieś Mogylno, napoleońska twierdza, rosyjski Nowogeorgiewsk, polskie walki o niepodległość, wrzesień 39, powojenna szkoła broni pancernej i tradycje lotnicze.
1: A wszystko zaczęło się od niewielkiej wsi nad Wisłą, zapisanej jako De Moglino. Od tej wzmianki do dzisiejszej twierdzy droga prowadzi przez kilka epok i armii, ale geografia pozostaje ta sama. Zbieg Narwi i Wisły, który kiedyś przyciągał strategów, a dziś przyciąga miłośników historii.
2: Kultura.
3: Paulina Horbatowska, zapraszam. Kiedy terapia staje się antyterapią. To książka, która wchodzi w głąb tego procesu i pokazuje, co może poprawić, ale pokazuje też skutki uboczne. Z autorką Anną Bimer rozmawiała Agata Chrościak.
4: Po co Polakom terapia? Czy mamy jakąś listę tych powodów, dla których przychodzimy?
5: Myślę, że to się bardzo zmienia. I wydaje mi się, że psychoterapia największą rolę odegrała w latach 90. i na samym początku obecnego stulecia. Wtedy zbierało żniwo to, co stało się udziałem mojego pokolenia, mianowicie taki bardzo brutalny przeskok z lat Solidarności, ale mam tu na myśli nie tyle szyld, co pewien duch funkcjonowania w narodzie, gdzie byliśmy wobec siebie szczerzy, lojalni, gdzie jeden stawał w obronie drugiego. No a nagle po osiągnięciu upragnionej demokracji okazało się, że ona ma swoją brzydszą twarz, która się nazywa gospodarka rynkowa. Okazało się, że rynek pracy jest szalenie konkurencyjny, a w związku z tym te dawne takie lojalnościowe wartości zaczęły się okazywać kulą u nogi. I to wtedy psychoterapia zaczęła się bardzo popularyzować, ponieważ wielu ludzi nie radziło sobie z tym takim mentalnym przeskokiem, w związku z czym chodzili po to, żeby jakoś, strzepać się z tej niezgody na to, jaka jest ta nowa rzeczywistość. Znam przykład osoby, która podjęła wtedy pracę w zachodniej korporacji, która miała oddział w Polsce, i osoba ta przez zagranicznego szefa została zwolniona za smutny wyraz twarzy. Smutny wyraz twarzy był pokłosiem jej przeżyć rodzinnych i chociaż koledzy Polacy próbowali to szefowi wytłumaczyć, on powiedział wtedy bardzo brutalnie, że słuchajcie, to jest praca. My swoje problemy i życie osobiste zostawiamy za drzwiami. No i to stało w tak dużej sprzeczności do tego, co mieliśmy wcześniej, że wymagało jakiegoś przepracowania, zracjonalizowania i tak dalej. Z czasem popularyzująca się psychologia i psychoterapia nauczyły nas trochę nowego spojrzenia na bardzo wiele rzeczy, które wcześniej były takim rodzajem świętości, takim rodzajem tabu, chrześcijańskie przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, zostało poddane rewizji. Nagle się okazało, że nie musimy czcić, a wręcz możemy z dystansu spojrzeć, może nawet trochę krytycznie. Z tego potem wyszło sporo nieporozumień, nawet można powiedzieć zerwanych więzi, ale na pewno bardzo wiele osób, które

0: poszło do psychoterapii z rozmaitymi swoimi, czy to zakompleksieniami, czy to zahamowaniami, czy trudnościami w relacjach, w związku, czy nawet na gruncie przyjacielsko-towarzyskim, myślę, że bardzo wiele osób było prowadzonych tą drogą, by cofnąć się do niejako pradziejów rodzinnych i zobaczyć, co ten człowiek, jakie skrypty wyniósł od rodziców, jakie być może zostały popełnione w stosunku do niego błędy wychowawcze.
1: Teraz się tak, przepraszam, że przerwę, ładnie mówi, jakie miał zasoby, wychodząc z domu.
0: No, o tym, co i jak się mówi, to za chwilę jeszcze też pozwolę sobie. No nagle się okazało, tylko właśnie wtedy okazało się, że psychoterapia jest taką trochę, powiedziałabym, przerwaną lekcją muzyki, to znaczy idzie człowiek, dowiaduje się skąd, a propos rodziców konkretnie, skąd pewne rzeczy biorą się w jego postawie, w jego oczekiwaniach, w jego zahamowaniach, w jego zachowaniu. Dowiaduje się, że to nie jest tylko jego wina, a potem wychodzi i nie bardzo wie, co z tym dalej zrobić. I to jest problem, bo wiele więzi z rodzicami zostało położonych na ołtarzu tego własnego dobra. Psychologia w ogóle ma to do siebie, że w centrum swojej uwagi stawia ja. Więc jak już zaczęłam mówić o tym przełomie mentalnym, który odbywał się w latach 90., to trzeba powiedzieć, że ludzie szli po to, żeby zdobyć, jak to się właśnie ładnie mówi, narzędzia do lepszego funkcjonowania w nowym świecie. I kiedy patrzyłam, jak odmienieni wychodzą sobie po tych psychoterapiach, to miałam wrażenie, że faktycznie zostali jakby odblokowani z rozmaitych zahamowań, odczarowani z kompleksów, ale jednocześnie są egotyczni, to znaczy są asertywni, to było słowo, które zrobiło wtedy wielką karierę. Bardzo uważnie i umiejętnie stawiają granice. No ale można zapytać, czy na tym nie poległo coś z więzi, tak?
1: No właśnie chciałam o to zapytać, bo tak myślę sobie, że trochę musieli przepracować w głowie ten wyścig szczurów, który się wtedy zaczynał, ale czy to przepracowanie miało tylko dobre strony, czy też złe?
0: Psychoterapeuci chcą wierzyć w to, że oni wtedy ludziom bardzo pomogli. I na pewno jest tak, że pomogli wielu, bo być może bez tych psychoterapii skończyłoby się takim domowym pomaganiu sobie, nie wiem, przy alkoholu czy przy jakichś tam innych używkach, tak? Natomiast wtedy w ogóle jednym z najbardziej sztandarowych słów było słowo sukces. I zresztą pismo pierwsze, które miało taką, powiedziałabym, żurnalową oprawę, nosiło właśnie dokładnie taki tytuł. I coś takiego się stało, że ponieważ myśmy wychodząc z punktu dość szczerbatego, zabiedzonego narodu, mieli wielką chęć szybkiego doszlusowania do poziomów europejskich, do coraz to nowych, wyświetlających się przed nami standardów. W związku z tym bardzo szybko połknęliśmy tego bakcyla, że jesteśmy ludźmi sukcesu, w związku z tym mówimy tylko o tym, co nam się udało, do czego dążymy, jakie mamy plany, jakie mamy ambicje. I nagle się okazało, że w relacjach międzyludzkich nie ma miejsca na taką szczerość, która dotyczy, że wręcz nieelegancko byłoby nagle wnosić smutek, jakąś słabość, przyznanie się do porażki. No jak to? No człowiek przegrył? Nie.
1: To jak w tych small talkach, nie wypada, prawda, powiedzieć, że jest coś nie tak, bo właściwie ta druga osoba jest zaskoczona, kiedy się coś powie, że no nie, właściwie mam teraz taki gorszy.
0: Nowe kanony.
1: Nikt się tego nie spodziewa po drugiej stronie.
0: No tak, i ta doktryna keep smilingu, prawda, że wszystko jest naprawdę idealnie. No nie jest.
1: To co się zmieniło? No bo to mówimy o takich czasach już 30 lat wstecz, kiedy ta psychoterapia się zaczynała, a teraz?
0: No, muszę powiedzieć, że psychoterapia i jej mądrzy, światli przedstawiciele ma zdolność autonaprawy, autorefleksji. I proszę zauważyć, że od jakiegoś czasu zaczyna się mówić o osobowościach wysokowrażliwych. Mówi się coraz więcej o empatii,

0: Czyli to jest jakby powrót
1: do tego, co było.
0: Do tego, co było. I to takie jest linknięcie trochę do rodziców, bo coraz więcej mówi się o wdzięczności.
1: Czyli wracamy do początku.
0: Mam nadzieję,
1: do początku.
0: Że trochę wracamy, tak. Mam nadzieję, że to jest korekta pewnego kursu.
1: To proszę powiedzieć właśnie z czym my teraz chodzimy, no bo jeżeli wracamy do tych wartości, które gdzieś się wyniosło z domu, a z drugiej strony jednak nadal słyszymy o tym, żeby wierzyć w siebie, żeby tutaj leczyć te kompleksy, no to gdzie tu znaleźć jakiś środek, bo nie wiem, czy on jest w ogóle.
0: Znaczy ja myślę, że wokół psychoterapii narosło bardzo wiele nieporozumień i ja to zauważyłam, bo tak jak zaczęłam od tych pradziejów, to był moment takiej mojej pierwszej jakby refleksji na temat tego, że właśnie moi znajomi wychodzą z tej psychoterapii odmienieni, ale niekoniecznie tak, jak ja bym sobie winszowała. A potem zdarzyło mi się tak, że przez 10 lat pracowałam w piśmie mającym psychologię w swoim podtytule, mianowicie było to zwierciadło. I wtedy się zorientowałam, że ludzie, psychoterapeuci, którzy popularyzują wiedzę psychologiczną, oni, no jak przy każdej popularyzacji złożonej nauki, posługują się pewnymi skrótami myślowymi, barwnymi metaforami. I co się dzieje dalej? Ponieważ to są perełki słowne, w związku z tym one błyskawicznie wskakują do obiegu słownego, przy czym wyjęte z kontekstu zaczynają znaczyć
1: coś
0: zupełnie nie to samo, tak? I jeśli dochodzi do sytuacji, w których jakaś grupa, jakiś zespół pracowniczy zbiera się do jakiegoś przedsięwzięcia, a nagle jedna osoba staje i mówi tak, nie, ja teraz muszę chronić dziecko wewnętrzne, które mam w sobie, to ja myślę, że chyba nie odebrała poważnie tej lekcji. Chyba coś jest nie tak. I wydaje mi się, że jest bardzo szerokie spektrum tego, z czym ludzie przychodzą. Najbardziej bolesne jest to, że chodzą czasami od gabinetu do gabinetu. Że nie przy pierwszym podejściu udaje im się uzyskać satysfakcję z psychoterapii. Krążą, szukają nowych rozwiązań, o ile mają siłę. Dlatego, że często zdarza się tak, że ludzie, którym psychoterapia nie tylko nie pomogła, ale na pewnym etapie wręcz zaszkodziła, potrafią powiedzieć coś bardzo gorzkiego, mniej więcej w takich słowach, kurczę, nawet terapia w życiu mi nie wyszła. No i to jest dramat.
1: Ale to jest tak, że nie wyszła, no bo nie wiem, nie sprawdziła ta osoba na początku tego psychoterapeuty, do którego chciała iść, czy nie wyszła, bo to jest jakaś subiektywna ocena. Czy jeszcze mogą być jakieś inne powody?
0: Są różne przypadki i różne przykłady niepowodzeń w psychoterapii. Na pewno przyczynia się do tego też i taka zależność, że człowiek, który wchodzi do gabinetu psychoterapeuty, a to jest historia, która się potem toczy przy drzwiach zamkniętych, tak? No zawsze jest tak, że jak się spotyka dwoje ludzi, to albo kliknie, albo nie kliknie.
1: I zazwyczaj dosyć szybko to wiadomo.
0: I to zazwyczaj dosyć szybko wiadomo, w związku z tym można by ewentualnie powiedzieć nie klika, dziękuję, wychodzę, tak? Tylko, że zawód psychoterapeuty przez to, że właśnie w tych ostatnich dekadach to oni objaśniali nam w najbardziej przystępny i najbardziej pożądany dla nas sposób ten świat i to, jak powinniśmy w nim funkcjonować, jest w człowieku wielka fascynacja tym, co jest w środku, tak? To jest takie atawistyczne wręcz. Bardzo chętnie słuchamy z taką, powiedziałabym nawet nabożną czcią. Często jest tak, że wchodzimy do gabinetu i tracimy cały swój własny rezon. To jest trochę porównywalne do sytuacji, kiedy człowiek przez całe życie bardzo aktywny, przedsiębiorczy, sprawczy, pełen wiedzy, pomysłów, umiejący perswadować, bardzo decyzyjny, nagle dowiaduje się, że jest chory na raka. I co się dzieje z tym człowiekiem? Pod ciężarem diagnozy on się kurczy do pozycji petenta, żeby nie powiedzieć ofiary. I wydaje mi

0: Że coś takiego dzieje się też w gabinecie psychoterapeuty. My wiemy, że my idziemy do mędrca.
1: Który wszystko wie, a niekoniecznie my wszystko wiemy.
0: Do wszechwiedzącej osoby, która doskonale, takie jest nasze założenie, choć tego przecież nie wiemy, ale mamy założenie takie, że to jest osoba, która radzi sobie dokładnie z tym, na czym my kompletnie się rozkładamy. No więc ten stosunek jest nabożny. No i często dzieje się tak, że nie mamy zdolności w tej sytuacji takiego myślenia krytycznego, czy nie stosujemy się do zasady ograniczonego zaufania, tak?
1: Ale to jest niesamowite, co pani mówi, bo przecież nawet idąc do jakiegoś lekarza, profesora, specjalisty, już teraz naprawdę świadomi pacjenci sprawdzają wcześniej, co to jest za osoba, jakie ma opinie, gdzie pracowała, co robiła i tak dalej, i tak dalej.
0: To
1: A
0: prawda?
1: Psychoterapeutów to trudniej jest sprawdzić.
0: To proszę pamiętać, bo my myślimy o tym, że psychoterapia to jest taka działalność dla każdego. Każdy może pójść z każdym problemem. Terapeuta powie, że nie ma problemów błahych. Problem, który z pozoru wydaje się błahy, może być czubkiem góry lodowej i tak dalej. I niczego nie wolno lekceważyć i tym podobne. Trochę jest tak, że zaczynamy myśleć o psychoterapii w kategoriach części lifestyle'u. Ale pamiętajmy o tym, że pierwotnie to jest narzędzie dla osób, które doznały jakiegoś kryzysu emocjonalnego, jakiegoś może nawet zaburzenia. W związku z tym one są w danym momencie totalnie osłabione. One są z gruntu pozbawione swoich normalnych przymiotów, które prowadzą, czy też zasobów, żeby tak, które prowadzą ich przez życie. Taka osoba bardzo łatwo może ulec temu, co akurat w takim gabinecie może mieć miejsce, czyli relacja wywierania wpływu.
1: Czyli nie jest psychoterapeuta osobą, która słucha i ewentualnie delikatnie prowadzi, tylko jest. Sugeruje.
0: Jest. No ale my mówimy o różnych mankamentach i wypadkach przy pracy. To jest książka, w której opowiadamy o tym, co niepożądanego, jakie efekty niepożądane mogą wyniknąć. Psychoterapeuta powinien być emocjonalnie sterylny, tak? Natomiast chodzi mi bardziej o to, że człowiek, który tam wchodzi, jak już wejdzie, a często pamiętajmy jest tak, że korzysta z pierwszego gabinetu, do którego jest się w stanie doczołgać. Bo jest rozczaskany, bo nie ma tak naprawdę siły na nic, więc pójście do terapeuty jest już tak wielkim wysiłkiem, jest tak ogromnym przełomem, że no, niekoniecznie tam jest miejsce na taki prawdziwy, tej samej nawet osoby ogląd sytuacji.
1: Czy to jest tak, że z psychoterapii korzystają częściej kobiety, mężczyźni?
0: Kobiety.
1: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie kobiety. Co ciekawe, mniej więcej rok temu na zlecenie SWPS został zrobiony sondaż, z którego wynika, że w tej chwili już chyba co szósta osoba dorosła w Polsce skorzystała z psychoterapii. To jest poważne zagęszczenie, myślę, bo sądzę, że wiele osób starszych można a priori wykluczyć.
1: Jako chyba to pokolenie, które
0: to
1: w ogóle
0: pokolenie,
1: nie poszło.
0: Które było tak, sceptyczne zawsze. I nie jest też w tym sondażu ujęta cała plejada ludzi młodych. A przecież, zwłaszcza po lockdownie i po tej izolacji, która się klinem wbiła w rozwój młodych ludzi, wielu z nich potrzebowało wsparcia i to bardzo.
1: No to wróćmy do tego kluczowego pytania, czyli jak rozpoznać tego dobrego psychoterapeuta?
0: No myślę, że tak jak potrafimy spędzić godzinę nad katalogami przed wyborem samochodu, że tak jak robimy niemalże doktoraty odnośnie architektów, wnętrz, no to wydaje mi się, że powinno się też zrobić, jak to mówimy w dziennikarstwie, research na temat tego, co kto jest na rynku. Tylko ważna jest jedna bardzo rzecz, bo człowiek nie jest w stanie stanąć obok i się zdiagnozować a priori i powiedzieć, dla mnie będzie najlepszy taki czy inny nurt, tak? Psychoterapii. Warto wiedzieć, czym one się różnią. Czasami potrafią się uzupełniać, czasami wcale nie. Czasami jest tak, że coś, co będzie dobre w jednym przypadku, niekoniecznie będzie dobre w drugim przypadku. Warto też od psychoterapeuty, jak już się go wybierze, trochę wymagać, bo okazuje się, że te osoby, które patrzą na to niejako z zewnątrz, taką osobą jest na pewno socjolog, który widzi, jak psychoterapia pracuje w społeczeństwie, jakie są efekty niekoniecznie pożądane. I taką osobą jest w mojej książce również prawnik. Mecenas, który podjął się trudu występowania w obronie osób, no jakoś albo nieusatysfakcjonowanych psychoterapią, albo wręcz poszkodowanych przez psychoterapię. I okazuje się, że zresztą, no wiadomo, to środowisko wymaga w tej chwili regulacji prawnych. Te prace trwają, one się tam doturlały do jakiegoś etapu. Myślę, że to jest absolutny początek i to jeszcze będzie działo się wokół tego bardzo dużo. Ale właśnie takiego, z punktu widzenia absolutnego interesu pacjenta widzianego przez pryzmat ewentualnych złych konsekwencji, należałoby wymagać zawarcia kontraktu terapeutycznego, który nie jest tym samym, co umowa ustna. To będziemy się spotykać w takim razie co tydzień w piątek o 15 i będzie to kosztowało, nie wiem, 300 zł. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że stajemy do psychoterapii, spotykamy się 3 razy. Po 3 spotkaniach psychoterapeuta powinien postawić wstępną diagnozę, w której zawiera się również to, czy podejmuje się prowadzić danego pacjenta, czy go przekierowuje do specjalisty od innego nurtu. W momencie, kiedy postawi tę wstępną diagnozę, no jak w każdej sytuacji medycznej, ta diagnoza może potem ulec rozszerzeniu, jakiejś modyfikacji. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby mógł naświetlić w jakiś sposób przebieg psychoterapii, żeby były jakieś checkpointy, że no dobrze, to teraz doszliśmy mniej więcej do połowy. To teraz uważaj, bo będziemy wchodzili jeszcze głębiej i może zacząć boleć. Nie ucieknij mi z tego, bo za tym bolesnym momentem, jeżeli przez to przejdziemy wspólnie, będzie właśnie ta najbardziej upragniona ulga. Najgorsze jest to, że terapeuci o tym na początku w ogóle nie mówią. I zaczyna się odbywać misterium nad człowiekiem, w którym on sam, nie wiedząc, do czego to prowadzi, zaczyna się czuć trochę jak królik doświadczalny i z chwilą, kiedy dochodzi do tego momentu krytycznego, czy też kulminacyjnego, jak to woli, kiedy właśnie odgrywają jeszcze gorsze emocje niż na samym początku, taka osoba bardzo często ucieka, ponieważ po drugiej stronie jest ktoś, no jakby to powiedzieć, nie jak z pleksji, jak oddzielone płytą z pleksji. I nie ma możliwości nawiązania kontaktu. To jest rola. To jest rola, jaką przyjmuje psychoterapeuta. I pacjent też powinien to na samym początku wiedzieć. To jest rola. Przez 3 spotkania jestem normalny, a potem wchodzę w pewną rolę. A bardzo wielu klientów tego nie wie.
1: No to teraz mówimy o psychoterapii 1:1. A co wtedy, kiedy jest to terapia par?
0: Systemowa. No, tutaj to się zaczyna dopiero wyższa szkoła jazdy, bo terapeuta musi naprawdę bardzo powściągać swoje emocje, sympatie i antypatie ewentualne. No, w każdym człowieku może coś zarezonować, tak? Nawet jeśli ma wiele rozmaitych narzędzi i sposobów, żeby no, zdobyć się na jakąś tam neutralność. Natomiast bardzo często popełnianym błędem jest to, że komuś się jednak wyrwie coś w rodzaju, no dobrze, to my tu, między sobą, to już mamy pewne sprawy rozwikłane. I tak się zastanawiam, czy pani by się nie poddała psychoterapii indywidualnej? Jeżeli przychodzi para w kryzysie i pada takie zdanie w obecności partnera, to ta kobieta wychodzi roztrzaskana, a ten mężczyzna wychodzi z podniesioną głową.
1: Poczuciem zwycięstwa.
0: Poczuciem spektakularnego zwycięstwa. No tak nie powinno.

0: Czyli terapia dla par jest terapią dla par, a jeśli ktoś chce przepracować coś jeden na jeden, to tak, już zupełnie poza spotkaniem w tym gronie, czyli poza tą trójką.
1: No zdecydowanie tak. To wymaga, to jest zawód, który wymaga nie tylko wiedzy, ale bardzo dużego taktu, kolosalnej kultury osobistej.
0: I chyba ogromnej odpowiedzialności.
1: No z tym to jest akurat w ogóle najgorzej. Nie chcę powiedzieć, że terapeuci nie czują tej odpowiedzialności, ale mam zawsze taki niesmak, kiedy na stronie informacyjnej jakiegoś gabinetu czy jakiejś placówki, ośrodka, widzę taką klauzulę: sukces psychoterapii zależy od tego, na ile pacjent się otworzy. Myślę sobie, no niestety, jakkolwiek jest to jakaś część prawdy, to tylko część. Bo jeżeli by przeczytać to zdanie z drugiej strony, to znaczy tak, niepowodzenie psychoterapii jest winą pacjenta. A ja się pytam w tym momencie, no dobrze, ale skoro się mówi tyle o trudach w dojściu do prawomocnego wykonywania tego zawodu, jeżeli się mówi o tym, ile lat człowiek spędza na studiach, a potem w trybie pozyskiwania specjalności psychoterapeuty, to ja się pytam, a gdzie są jego kompetencje
0: i odpowiedzialność za to wszystko,
1: żeby tego człowieka otworzyć, tak? No to jest troszkę jak, może dalekie porównania, troszeczkę jest to może zbliżone do porodu. To też jest moment, w którym trzeba odsłonić najintymniejsze miejsce. I też bardzo dużo w tym powodzeniu zależy od pacjentki. Ale są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za przebieg całego procesu. I wydaje mi się, że takie klauzule, które się czyta, one są, nie wiem, one, nie chcę powiedzieć, że są, ale w moim odbiorze zakrawają na próbę zmanipulowania odbiorców pod tytułem: my za nic nie bierzemy odpowiedzialności.
0: To wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka. Tak. Czas radiowy niestety nam się już kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja
0: Anna
1: dziękuję.
0: Bimer, Kiedy terapia staje się antyterapią, autorka tej książki, była moim i Państwa gościem.
2: To będzie prawdziwa fiesta espaniola. Już w niedzielę palmiarze z podkrakowskiej Przeginii Duchownej obchodzą pierwszą urodzinę. W programie wspólne sadzenie palm, warsztaty, hiszpańska muzyka na żywo i pyszne tapasy. O historii palmiarni z jej założycielami rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: Wy jesteście dość młodym tworem, dość młodą plantacją. Jak w ogóle zaczęła się ta wasza przygoda z roślinami, z właśnie z tymi różnymi tropikalnymi klimatami? Powiedzcie, jak to się zaczęło, w ogóle skąd taka fascynacja?
4: Myślę, że główny powód, dlaczego właśnie uprawiamy palmy, jest taki, że podróżowaliśmy dużo po Hiszpanii kamperem. Nazywam się Piotr Chmielowski, jestem właścicielem palmiarzy, czyli takiej małej plantacji pod Krakowem w Przeginii Duchownej. Oliver wtedy był jeszcze bardzo małym dzieckiem, no i gdzieś tak nas ciągnęło do tej palmy. Palma, symbol czegoś pozytywnego, ciepła, dobrej energii, no kojarzy się zawsze po prostu dobrze. I tak też pewne zmiany życiowe, które właśnie występowały w moim życiu, wpłynęły na to, że postanowiliśmy otworzyć takie miejsce pod Krakowem.
5: Jestem Oliver i pomagam czasami na plantację tacie hodować palmy. Pierwsze moje doświadczenie było w Hiszpanii, gdy poszliśmy z tatą na plantację i wtedy zacząłem tam chodzić, też pokazywać tacie, jakie są palmy, pytać go, jak się nazywają.
3: Jak wygląda to wasze takie codzienne życie na plantacji?
4: Ogólnie życie na plantacji wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, i zakładając to, myślałem, że będzie naprawdę pięknie, przyjemnie, będziemy otoczeni palmami. Tej pracy jest naprawdę dużo, bo są to też zabiegi, wiadomo, pielęgnacyjne, multum klientów, raz za ciepło, raz za zimno, czasem przychodzi grad, wichura i tym podobnym, więc te wszystkie warunki atmosferyczne też mają wpływ właśnie na to, jak to wszystko tam wygląda. Natomiast jednak widzimy w tym więcej plusów niż minusów, bo stworzyliśmy takie miejsce na wzór takiej hiszpańskiej plantacji. Całość jest wyłożona takim brązowym, ciepłym czy pomarańczowym

jak to wszystko tam wygląda. Natomiast jednak widzimy w tym więcej plusów niż minusów, bo stworzyliśmy takie miejsce na wzór takiej hiszpańskiej plantacji. Całość jest wyłożona takim brązowym, ciepłym czy pomarańczowym

0: Roślin, wyrywanie chwastów.
1: Wy obchodzicie roczek, zaledwie roczek, ale pierwsze urodziny waszej palmiarni i spotykamy się na takiej tak zwanej Fiesta Española. Powiedzmy sobie w ogóle o tym wydarzeniu, co to się będzie działo u was na waszym gospodarstwie.
2: Fiesta Española, czyli pierwsze urodziny palmiarzy w hiszpańskim stylu. Serdecznie zapraszamy. W tym dniu czeka naprawdę wiele atrakcji. Mamy dwóch piosenkarzy pochodzących z Gran Canaria. Dan Medina zaśpiewa takie bardzo klasyczne hiszpańskie utwory wraz ze swoją cudowną gitarą oraz Dael Cabrera, taki troszkę styl bardziej bachata, więc będzie troszkę bardziej imprezowo, oraz ekipa La Pasión, która właśnie wykona pokaz flamenco razem z gitarzystą oraz piosenkarką. Więc przez cały dzień będzie towarzyszyć nam muzyka na żywo. Oprócz tego atrakcje dla dzieci. Balony, tak, Oli?
0: Balony, jedzenie, lemoniada, no i różne przysmaki.
2: Będzie też przecież plaża, na której można zagrać na przykład w tą hiszpańską grę, czyli dwie paletki oraz gumowa kula. Dodatkowo mamy łódź, tak? Taką piękną łódź zrobioną przez modelarza w stylu właśnie hiszpańskim, więc do tej łodzi można sobie wejść, porobić zdjęcia. Oczywiście przejść się po naszej szklarni, tak zwanej zona tropical, gdzie słychać odgłosy prosto z dżungli, papugi.
1: No i warsztaty też będą.
2: Oczywiście będą też warsztaty. Mamy dwóch specjalistów. Jeden specjalista, Paweł, który opowie właśnie o uprawie egzotyków w takim wielkim skrócie dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę, czyli taka, można powiedzieć, dawka wiedzy w pigułce, oraz Dariusz, odpowiedzialny właśnie za zimowanie roślin, czyli w jaki sposób można je zabezpieczyć, żeby odnieść sukces, żeby te wszystkie pieniążki, które wydajemy na rośliny egzotyczne, nie poszły do kosza.
3: A pierwsze urodziny palmiarzy już w niedzielę od 12 do 20. Impreza odbędzie się przy ulicy Rodzinnej w podkrakowskiej Przeginie Duchownej.

0: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.